Tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Joanna Strudyńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień w Legnicy. Jeśli jesteście ciekawi przeróżnych spraw festiwalu Satyrykon, tras rowerowych planowanych wokół Legnicy i szerzej na całym Dolnym Śląsku, ale też szykowanych połączeń kolejowych z Legnicy, to dobrze trafiliście. Tematów mamy dla Was w programie Tydzień w Legnicy, oczywiście więcej, na przykład ten, od którego zaczniemy. Dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska zdradzi Wam, co ciekawego szykuje dla Was właśnie biblioteka.
1: Co jest grane w Legnicy?
3: Nie wszyscy Państwo wiecie, że w ofercie biblioteki tej głównej przy ulicy Piastowskiej i wszystkich jej filii znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju zajęć. To jest oczywiście nie tylko już wypożyczanie książek, nie tylko poszukiwania bibliograficzne, ale także różnego rodzaju zajęcia bądź danie schronienia różnego rodzaju pomysłowym legniczanom, którzy chcą realizować swoje pasje właśnie w bibliotece. O tym, że można pograć w gry planszowe w bibliotekach, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, że w bibliotece naszej funkcjonuje dyskusyjny klub książki i osobno dyskusyjny klub książki fantazy. To też już coraz więcej mieszkańców się o tym dowiaduje i uczestniczy w spotkaniach tych klubów, że prowadzimy intensywną edukację nie tylko czytelniczą, ale również ekologiczną i muzyczną. To właściwie to już jest samo przez się zrozumiałe. Ale w tym bardzo dużym wyborze zajęć, począwszy od najmłodszych dzieci, tych tak zwanych pampersiaków, które przychodzą na zajęcia ze swoimi opiekunami i uczestniczą w zajęciach opartych trochę o książkę, trochę o ruch, trochę o plastykę w bibliotekach, poprzez czytanie, tak jak cała Polska czyta dzieciom, poprzez zajęcia z historii książki, regionu naszego. Chcę Państwa szczególnie uczulić na przedsięwzięcia, które w maju się odbędą. I między innymi są to 13 maja finał programu Slow Fashion, Slow Life, Ubierz się w odpowiedzialność. To jest program realizowany przez naszą ekobibliotekę, wsparty przez Fundację Totalizatora Sportowego. Otwarte wydarzenie, zapraszamy wszystkich Państwa, ale szczególnie zapraszamy młodzież współpracującą z nami podczas całego programu, młodzież 5 liceum imienia Jana Heweliusza w Legnicy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej imienia Andrzeja Krakowskiego. Oni uczyli się na zajęciach warsztatowych, jak ze starych rzeczy zrobić coś z efektem wow, jakiś fajny ciuch, bądź torbę, bądź różnego rodzaju utensylia. Taka fajna, kolorowa młodzież, która uczy się w 5 liceum, podobno była zachwycona różnego rodzaju propozycjami prowadzących warsztaty. I chcemy właśnie rozstrzygnąć konkursy, które podczas tego programu zostały ogłoszone. Chcemy pokazać te produkcje modowe. Chodzi o to, że kupujemy co roku ogromne ilości odzieży o nie najlepszej jakości, która zostaje szybko przez nas wyrzucona. Zwracamy uwagę w tym programie właśnie na świadomy wybór, na kupowanie, ubieranie się w dobrej jakości odzież i możliwość przerabiania odzieży starszej, ale jeszcze mało zniszczonej w ciekawe i modne ciągle elementy. Będziemy również wymieniać się ubraniami. Zaczynamy o 11:30. Będzie można przygotować swoje stoiska. My udostępnimy stoły. Można przynieść dowolną ilość ubrań z wyjątkiem bielizny i butów. Nie odbieramy, później nie pozostawiamy organizatorom tych ciuchów, ale będzie można się wymienić bądź przekazać komuś, kogo zainteresują nasze ubrania, które już dla nas straciły ten efekt nowości albo po prostu z nich wyrośliśmy. Ale będziemy również mówili o tym, jak z niczego zrobić piękną biżuterię i również takie warsztaty zostaną poprowadzone w dniu 13 maja w okolicach godziny 12:50. To taki cały cykl imprez, które będą się toczyły tutaj w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Warto zaglądnąć, może coś ciekawego dla siebie Państwo znajdziecie. 14 maja o godzinie 17 zapraszam Państwa do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej na spotkanie z Robertem Ostaszewskim, autorem kryminałów, między innymi bestsellerowej trylogii kryminalnej z podkomisarzem Konradem Rowickim, serii śląskiej kryminałów, serii z komisarz Renatą Łukowską, autorem kryminału Tylko wróć, gdzie miejscem akcji jest między innymi Legnica. Bardzo ciekawy, nowy autor, dla nas nowy autor, pojawiający się na firmamencie tej takiej bardzo bogatej twórczości kryminałów, która ostatnio dotyka nasz kraj. Właściwie pisze się kryminały wszędzie, prawie każde miasto jest miejscem, duże miasto jest miejscem kryminałów, a Robert Ostaszewski rzeczywiście potrafi pokazać nie tylko akcje kryminałów, ale krwawe zbrodnie, nawet nieco zalatujące nam thrillerem. O godzinie 17, 14 maja zaprasza mój kolega z biblioteki, pan Tomasz Adamowski, który poprowadzi spotkanie. 15 maja o godzinie 18 zapraszam na koncert Anna German, Głos Pokoju, koncert w wykonaniu Agnieszki Babicz, śpiew, Aurelii Sobczak, narracja i dwóch znakomitych muzyków, Huberta Świątka w piano i Mariusza Świątka na saksofonie. Mamy teraz rocznicę urodzin Anny German. Takich koncertów w kraju odbywa się wiele, ale zaręczam Państwu, że znakomity głos i interpretacja i ruch sceniczny Agnieszki Babicz to będzie dla Państwa niezapomniana uczta.
2: Po więcej szczegółów odsyłam Was do kalendarza wydarzeń na stronie internetowej Legnickiej Biblioteki Publicznej, a u nas już czas na informacje o tym, co ważnego działo się w Legnicy w ostatnim czasie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto przeznaczy 100 tysięcy złotych na ogródki działkowe. Skorzysta z nich 6 legnickich stowarzyszeń. Pieniądze przeznaczą m.in. na budowę i naprawę instalacji wodociągowych, sanitarnych, wymianę ogrodzenia czy budowę altan. Dolny Śląsk natomiast przeznaczy 1 000 000 złotych na wsparcie pszczelarzy. Pasieki z powiatu legnickiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
5: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii czy też tablic informacyjnych.
4: Odbędą się także imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska.
1: Wtorek.
4: Szpital powiatowy w Złotoryi uruchomił pracownię densytometryczną. Pozwala na bezbolesne i dokładne zbadanie gęstości kości, a dzięki temu wczesne wykrycie osteoporozy. Do badania potrzebne jest skierowanie z przyszpitalnej poradni lub placówki, która ma podpisaną umowę ze szpitalem. Informacja o zbiórce odzieży i tekstyliów w Legnicy. Miasto prosi o wystawianie różowych worków najwcześniej dobę przed planowanym odbiorem, by nie zaśmiecać ulic. A harmonogram zbiórki znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
1: Środa.
4: Na legnickie drogi wyjechały 2 nowe autobusy elektryczne. To oznacza, że do miasta dotarła cała dostawa 6 pojazdów zakupionych przez MPK. Miejski przewoźnik kupił też 4 ładowarki i wciąż dąży do tego, żeby w taborze 30% autobusów było hybrydowych. Dawne kino Ognisko stanie się nowoczesnym inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym lokalne firmy i startupy. Inwestycja daje podwójną korzyść, zaznacza Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
6: Bo z jednej strony ratujemy piękny obiekt, który blisko 20 lat został porzucony, i druga korzyść to jest wykorzystanie tego obiektu na przestrzeń, której w Legnicy całkowicie brakowało.
4: Na utworzenie inkubatora miasto otrzymało ponad 25 milionów złotych unijnych środków z puli Urzędu Marszałkowskiego.
1: Czwartek.
4: Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat legnicki wyremontuje drogi w Konradówce, Niedźwiedzicach, Dzierżkowicach, Koliszowie i Jeziorzanach. A gmina Legnickie Pole naprawi ulicę Mickiewicza, Słowackiego, Długosza i drogę w Ogonowicach. W Legnicy roboty szykują się w Parku Miejskim. Miasto ogłosiło przetarg na remont placu zabaw i strefy wypoczynkowej. Teren będzie miał nowe ścieżki, toaletę modułową, oświetlenie i monitoring. Wykonawcę poznamy najwcześniej pod koniec maja.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Przedstawił Wam go Dawid Filipowski. A co szykuje dla Was Satyrykon, to sprawdził Maciej Czujko.
1: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
7: Paulina Maciejewska, Satyrykon.
8: No i czas płynie. Ostatnio jak się widzieliśmy, zapytałem ci, czy możemy już o Satyrykonie powiedzieć. Ty powiedziałaś, że możesz powiedzieć co nieco, ale jeszcze trochę mało, to może bez sensu. A teraz można już powiedzieć wszystko.
7: Teraz możemy powiedzieć już zdecydowanie wszystko, bo już za miesiąc tak naprawdę jest Satyrykon. 12 czerwca, wielkie otwarcie Międzynarodowej Wystawy Satyrykon Legnica 2026 w Muzeum Miedzi w Legnicy. Wcześniej to otwarcie będzie poprowadzone barwnym korowodem z udziałem naszej dziecięco-młodzieżowej legnickiej orkiestry Dentej, która zrobi wielki hałas na to rozpoczęcie Satyrykonu. Szykujemy też happening dla mieszkańców Legnicy, w którym mamy nadzieję, że oczywiście jak zwykle legniczanie się chętnie włączą. O szczegółach udziału już niedługo będziemy pisać na naszej stronie.
8: No jak ja teraz powiedziałem, że powiemy wszystko już i co? Jednak nie wszystko. Zostałem zwabiony, drodzy Państwo, del ceku, bo Paulina powiedziała, że powie wszystko i nie mówi wszystko.
7: Bo tutaj trzeba też dozować troszeczkę tą ciekawość. Natomiast na pewno pojawi się tutaj hasło strefa komfortu. Także...
8: Trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu.
7: Niekoniecznie.
8: Wszyscy się będą całować ze wszystkim.
7: Wszyscy będą się czuć u nas komfortowo.
8: To jak to będzie? Aha, czyli będzie komfort, a nie dyskomfort.
7: U nas będzie komfort, dlatego komfortowo zapraszam.
8: W happeningu będzie komfort.
7: I na wystawie.
8: Ale ja o ten happening pytam, bo mi nie chcesz o nim powiedzieć. Będzie komfort czy dyskomfort?
7: Będzie komfort.
8: Dobra, czyli nie ma się czego bać. Bo wiesz jak jest komfort, to moglibyście się pokusić o jakiś dyskomfort. Moglibyście na przykład wyciągać ludzi z tłumu, kazać im śpiewać, tańczyć, rozbierać się, co danie widy.
7: To ja powiem tak, każdy kto dołączy do korowodu będzie w strefie komfortu, a osoby, które będą chciały tylko na niego popatrzeć z boku, no mogą się czuć trochę niekomfortowo, także radzę.
8: O matko, czyli lepiej wziąć udział, żeby być, czyli udział komfort, nie udział dyskomfort.
7: Wyjście ze strefy komfortu, jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału w korowodzie.
8: Mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko i nic jednocześnie. To jest rzadka sztuka, ale no dobra, udało się.
7: Myślę, że się udało. No drodzy Państwo, naprawdę zapraszam. 12 czerwca w piątek około godziny 16:30 startujemy z placu Messlera, czyli przy galerii, z tego placu przy Galerii Piastów i Kościoła Marieckiego. Na pewno będzie nas widać z daleka za pomocą oczywiście naszych barwnych, satyrykonowych elementów orkiestry Dentej, która też będzie w swoich pięknie uszytych mundurkach. I takim barwnym korowodem przechodzimy najpierw do posągu Filipka na ulicy Najświętszej Marii Panny. Tam odsłonimy tablicę poświęconą w tym roku Norbertowi Sarneckiemu, rzeźbiarzowi, stałemu współpracownikowi Satyrykonu, który dla nas i wykonywał medale, był wielokrotnym laureatem. Raz nawet zdobył Grand Prix, jego słynna rzeźba, żyrafa na łyżwach.
8: Nawet ja pamiętam, mam słabą pamięć.
7: Myślę że też, że z tego względu, że to była druga nagroda Grand Prix w 50-letniej historii Satyrykonu, którą zdobyła rzeźba. Więc to był naprawdę taki wyjątkowy moment.
8: To była genialna rzeźba, bo ona nie dość, że była fantastyczna i bujęła jury, czyli ciało specjalistyczne, to jeszcze do tego podobała się wszystkim, nie?
7: I ona jest zabawna i aktualna dalej na swój sposób. Myślę, że spokojnie mogłaby wziąć udział w tegorocznej wystawie i znowu być nagrodzona, no bo jednak te tematy związane z klimatem, z tymi wszystkimi zagrożeniami i też, no nie ukrywajmy, przez zwierzęta naprawdę można dużo pokazać też i naszych wad, także często one są takim odzwierciedleniem wśród artystów, żeby pokazać coś za pomocą świata zwierząt. Także jeżeli pamiętacie żyrafę, to Norbert Sarnecki był jej twórcą. Niestety już od prawie roku tego Norberta z nami nie ma, ale chcemy, żeby zawsze tutaj był w Legnicy, także będzie miał swoją tablicę pamiątkową, którą właśnie w trakcie tego Satyrykonu otworzymy.
2: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Paulina Maciejewska z Satyrykonu.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O planach uruchomienia kamieniołomu w krainie wygasłych wulkanów porozmawiamy teraz w programie Tydzień w Legnicy, a dokładniej o trwającym od ponad roku proteście przeciwko uruchomieniu przez zagranicznego inwestora kamieniołomu w Dobkowie. Wydobywany ma tam być metabazalt. Protestujący złożyli ostatnio w tej sprawie apel do marszałka województwa dolnośląskiego. Posłuchajcie.
1: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
9: Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu. Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu.
10: Ewelina Rozpędowska, jestem przedsiębiorczynią działającą na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów, branży hotelarskiej i gastronomicznej. Ja nie zajmuję się turystyką i restauracją, dlatego że ja zawsze marzyłam o tym, żeby się zajmować tym, tylko dlatego, że 20 parę lat temu, jak zamieszkałam w Krainie Wygasłych Wulkanów, to bezrobocie wynosiło 40%. Ja wtedy marzyłam o tym, żeby pracować w Parku Narodowym albo w Parku Krajobrazowym, bo jestem z wykształcenia przyrodnikiem. Ja po prostu od tych 20 kilku lat buduję moje miejsce pracy i miejsce pracy dla mojego zespołu. I jedną z trudniejszych rzeczy, jaka spotyka pracodawcę, w moim przekonaniu, jest moment, kiedy musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. I ja bym nie chciała tego robić, dlatego apel do marszałka z naszej strony, ze strony branży jest taki, żeby stanął po stronie mieszkańców, nie po stronie koncernu, żebyśmy czuli wsparcie z jego strony, skoro słabo możemy liczyć na naszą gminę. Na Dolnym Śląsku dopiero te firmy wielopokoleniowe, gdzie przekazuje się małe przedsięwzięcia z pokolenia na pokolenie, zaczynają się odradzać, a to jest taka chwila, kiedy znowu w którymś regionie, w którym naprawdę niewiele się działo jeszcze 20 parę lat temu i było powiedziane raczej radźcie sobie sami, może to być po prostu zachwiane, utracone. A wielopokoleniowość takich przedsięwzięć może niwelować nam tak naprawdę depopulację, no bo ludzie uciekają z obszarów wiejskich, tak? Nie tylko mamy depopulację wynikającą generalnie z demografii, ale ona szczególnie dotyka właśnie obszary wiejskie. I to jest ta utrata, która może stać za tym, że te miejsca, które są wyjątkowe do życia, może trudniejsze wtedy, kiedy jest zima albo trudniej dojechać do lekarza, stracą swoje największe walory do tego, żeby być miejscami dobrymi do osiedlenia.
2: O proteście przeciwko uruchomieniu w Dobkowie kamieniołomu, w którym zagraniczny inwestor chce wydobywać metabazalt, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Protestujący zaapelowali w tej sprawie do marszałka województwa dolnośląskiego.
11: Planowana inwestycja koncernu francuskiego Colas to przede wszystkim uderzenie w lokalną przedsiębiorczość. Rafał Jakubowski, Stowarzyszenie Praźródła, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą na terenie Krainy Wynagrodzonych Wulkanów. Narracja koncernu skupiła się m.in. na tym, że twierdzi się, że będzie zapewniać nowe miejsca pracy. Niestety tak nie jest. Potwierdza to burmistrz Świeżawy, potwierdzają to pracownicy tego samego koncernu funkcjonujący w gminie obok, gdzie po prostu twierdzą, że zostaną przeniesieni do planowego obecnie kamieniołomu. Tym samym my reprezentujemy 50 podmiotów, czyli znacznie większą grupę osób i przedsiębiorców, którzy są zagrożeni prawdopodobnie przyszłą inwestycją. Chodzi tutaj o to, że nie da się połączyć tak jak turystyki z agresywnym wydobywczym przemysłem.
2: Co państwo apelują do marszałka?
11: Apelujemy do marszałka, ażeby po prostu zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość tutaj lokalnie kreowana oddolnie jest zagrożona w wyniku agresywnej inwestycji. Co więcej, warto podkreślić, że miejsce, o którym mówimy, czyli Kraina Wygasłych Wulkanów, to jest również geopark UNESCO. I ten aspekt jest szczególnie ważny, jeśli mówimy o perspektywicznym rozwoju tego regionu, ponieważ powinien być on właśnie związany ze zrównoważonym rozwojem, z rozwojem powiązanym z walorami przyrodniczymi krajobrazowymi, nie natomiast z elementami, które te zasoby zniszczą.
12: Marta Kłobus, mieszkanka gminy Świeżawa. Oczekujemy tego, że wypowie się na temat szkodliwości tej inwestycji, ponieważ przez wiele lat Urząd Marszałkowski kierował środki swoje, kierował środki unijne w stronę gmin z takim celem, żeby rozwijać turystykę, rozwijać ją w sposób zrównoważony. Natomiast ta inwestycja absolutnie temu przeczy. To ma być ogromna inwestycja założona na kilkadziesiąt lat, ponad 1 000 000 ton urobku rocznie. I ten urobek miałby wyjeżdżać na kołach, ponieważ w pobliżu miejsca, lokalizacji tego kamieniołomu nie ma bocznicy kolejowej. Także nie ma innej możliwości. Nawet dziecko, moje dziecko wie, że w tej chwili ruch ciężarowy jest spory w regionie. Do tego dołożymy jeszcze 40-tonowy pojazd co 3 minuty, to po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to. Jestem z gminy Świeżawa i w tej chwili ten nasz protest, on nie dotyczy tylko samej gminy, nie dotyczy tylko regionu. To jest jeden z największych protestów w tej części Polski. Pod petycją sprzeciwu wobec lokalizacji kamieniołomu podpisało się ponad 5 000 osób. Ponad 1 000 mieszkańców podpisało się pod inicjatywą uchwałodawczą. To jest takie narzędzie, które pozwala mieszkańcom zgłosić swój projekt uchwały do Rady Miejskiej. Rada Miejska przyjęła tę uchwałę większością głosów. Zostało to następnie zatwierdzone przez wojewodę. Po kilku miesiącach uchwała została uchylona przez Radę Miejską po tym, jak inwestor i właściciele terenu złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odbyło się to w sposób skandaliczny, ponieważ Komisja Rady Miejskiej i następnie sesja zostały zwołane w trybie pilnym, co spowodowało, że nie mogły w nim uczestniczyć wszystkie osoby. Odbyło się to większością jednego głosu. Zastosowano argument, że tutaj jest to w ramach samokontroli, czyli w momencie, kiedy Rada Miejska uchwala uchwałę i stwierdza, że ona jest niezgodna z prawem, ma prawo ją uchylić. O co chodzi jeszcze z tą uchwałą? Uchwała została uchylona i my jako mieszkańcy złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaskarżając uchwałę, która uchyliła naszą uchwałę obywatelską.
13: Od pana marszałka oczekujemy, że po prostu wesprze nasze działania, że w przyszłości, kiedy będzie ten moment decydujący, w odpowiedni sposób wpłynie na to, żeby ta koncesja na wydobycie nie została wydana. Na tym nam najbardziej zależy.
14: Państwo mówią, że to jest największy w tej części Polski aktualnie protest, też to już trwa. Ilu państwa protestuje, z jakich gmin?
13: Protestują mieszkańcy gminy Świeżawa, gminy Męcinka, gminy Lipy, gmina Bolków. Nie wiem, czy kogoś nie pominęłam, tak? ale te gminy. W sołectwach zostały podjęte uchwały, które sprzeciwiają się. W 7 sołectwach podjęte zostały uchwały, które się sprzeciwiały temu przedsięwzięciu. I w zasadzie jest to tak naprawdę potężny konflikt społeczny, który ktoś próbuje wyciszyć. Czyli tutaj mamy do czynienia z próbą wyciszenia tego, ponieważ między innymi przy wydawaniu decyzji brany pod uwagę powinien być także konflikt społeczny, tak? Czyli głos społeczeństwa, a tutaj ta oddolna inicjatywa jest jedną z większych inicjatyw w tej chwili.
2: Co na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego? Mówi rzecznik urzędu Michał Nowakowski.
15: Dotychczas nie było, ale również obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie dotyczące potencjalnego wydobycia na złożu Jurczyce, a to wynika wprost z kwestii przepisów prawa, ze ścieżki administracyjnej. Te decyzje, które teraz mogą zostać wydane, czy zostały podjęte, one znajdowały się na poziomie samorządu lokalnego czy administracji środowiskowej. Natomiast oczywiście, kiedy trafiają do nas, do samorządu, województwa, stanowiska, pisma, apele płynące od społeczności lokalnych, to zawsze przyjmujemy je z szacunkiem i zawsze wsłuchujemy się w głos mieszkańców. On jest po prostu bardzo ważny.
2: Do tej sprawy pewnie będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień w Legnicy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę. wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
1: Aktywnie w Legnicy.
16: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
2: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
16: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzję PKP dotyczące możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
2: To już trochę trwa.
16: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
2: A te inne trasy bardziej wymagają
14: wiążące, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track.
16: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite naleśniki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które

0: silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie, mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie w pierwszym pasmie górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy By Garda, festiwal dosyć słynny, tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. Rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsce. A z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Legnicy wyruszyć na rowerowe zawody.
2: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
3: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem bike maraton zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Marii Włoszczowskiej. Dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
1: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów, czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
3: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu Bike Marathon, dla nich najważniejsza jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji.

0: edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym, albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo Bike Marathon to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie Bike Marathon.
1: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
0: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Potem już trochę więcej edycji Bike Marathonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fan, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
1: Wyścigów, w których mogą wziąć udział legnicy rowerzyści, jest oczywiście na Dolnym Śląsku więcej.
2: W tym roku, jako klub Księża Sobótka, planujemy szereg imprez, począwszy już od pierwszego wyścigu, który odbył się 12 kwietnia, Ślężański Mnich, poprzez kolejne w czerwcu i w lipcu. Będziemy starali się jakby wrócić do koncepcji organizacji imprez międzynarodowych na Dolnym Śląsku i w czerwcu będzie to wyścig kategorii 2-1 dla juniorów, wyścig etapowy 11-14 czerwca, no i w czerwcu również wyścig wszechradzki dla elity mężczyzn.
1: A na te wszystkie wydarzenia zapraszał prezes Ślęża Sobótka Bike Akademii Przemysław Bednarek.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Teraz w programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się tematami kolejowymi. Pociągi wodorowe, bateryjne czy z superkondensatorami. Jakie nowoczesne składy i kiedy mają zacząć jeździć po Dolnym Śląsku? W jaki sposób kierowcy potrafią łamać przepisy na przejazdach kolejowych w regionie? O tym wszystkim będziemy mówić. Na początek jednak o nowych pociągach kolei dolnośląskich, które już jeżdżą po torach.
3: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Otrzymaliśmy 309 milionów złotych na zakup, zakup 10 nowych pojazdów. Od stycznia staramy się o kolejne pojazdy. W sumie 1,6 miliarda milionów złotych na zakup blisko 101 pociągów kolei dolnośląskich na całość taboru, czyli 108. 101 pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się. Też gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu tych środków zarządowi, poprzednim zarządom, ponieważ gdyby nie to, dzisiaj myślę, nie stalibyśmy nawet w tym nowym pociągu, a nie wiadomo też, jakby funkcjonowały koleje dolnośląskie, patrząc na to, jak rynek kolejowy się zmienia, jak się rozwija, jak przewoźnicy wchodzą, wychodzą z naszego rynku. Ostatni przykład przewoźnika z Czech, który bardzo szybko zrezygnował z poruszania się po naszym kraju. Koleje dolnośląskie planują kolejną ekspansję, kolejne trasy, więc myślę, że możemy być dumni i te środki są dobrze wykorzystane. Cały czas remontujemy, prowadzimy rewitalizację linii kolejowych, przywracamy stare połączenia, więc te pociągi, te połączenia, ten nowy tabor po prostu dokładamy, przydaje nam się do rozwijających się tras, do rozwijających się kolei dolnośląskich. Jesteśmy w trakcie 10 nowych, kolejnych inwestycji kolejowych, gdzie będziemy po prostu potrzebowali nowego taboru. Musimy też pamiętać, że koleje dolnośląskie potrzebują tabor rezerwowy, ponieważ wypadki czy awarie zdarzają się każdemu przewoźnikowi, więc ten tabor rezerwowy też jest potrzebny, stąd też taka ilość pociągów. Nowe fotele, czyste, ładne toalety, gniazdka USB, możliwość przewożenia rowerów, miejsca stojące przeznaczone dla, czy to dla kobiet w ciąży, dla starszych.
5: No właśnie jesteśmy na pokładzie najnowszego pociągu kolei dolnośląskich. Damian Stawikowski, prezes kolei dolnośląskich. To jest 98 pojazd, który odebraliśmy. Sfinansowane te ostatnie pojazdy są ze środków KPO, to jest 309 milionów złotych. Kolejne 10 jest produkowanych i też ma dostać dofinansowanie 309 milionów złotych. Te słynne środki właśnie KPO już właśnie trafiły na Dolny Śląsk. To jest ten przykład. tego pięknego pojazdu. Także zapraszamy Dolnoślązaków i nie tylko osoby odwiedzające Dolny Śląsk, aby jeździły kolejami dolnośląskimi takimi ładnymi pojazdami. My nie mamy starych pociągów, my mamy, można powiedzieć, najbardziej nowoczesny, nowy tabor w Polsce, patrząc na ilość pociągów. Natomiast to już jest 35. pojazd tego typu, jednej serii, tak zwany ELF2, polskiej firmy, i to jest ważne, że Polacy produkują tak wspaniałe pociągi, mamy ich już tego typu 35 pojazdów, to jest ELF2, może zabrać nawet 500 osób na pokład. Natomiast kolejnych 10 jest produkowanych i mamy nadzieję, że zamówimy kolejnych jeszcze 20, czyli będzie 65 pojazdów tego typu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mając jeden typ pojazdu, mamy mniejsze koszty potem utrzymania serwisu, no bo wiadomo, części, utrzymanie tego samego taboru jest znacznie tańsze i łatwiejsze. Co jest też ważne, ten pojazd został wyprodukowany, patrząc na dzisiejsze terminy, w rekordowo krótkim czasie, bo w niespełna 12 miesięcy. Także te 10 pojazdów były w rekordowych terminach, za rekordowe pieniądze i za rekordowe dotacje.
1: Powiedział pan, że państwo mają nadzieję na kolejnych 20 nowych pociągów. Co to znaczy?
5: Ponieważ złożyliśmy wnioski do programu Fenix, gdzie można uzyskać kolejne pieniądze unijne na dofinansowanie. My zamówiliśmy 20 właśnie tych pociągów, o których tutaj mówiłem, następnych takich w firmie PESA. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to śmiało będziemy mogli zacząć produkować te pociągi, które za chwilę będą jeździć być może na przykład po Opolszczyźnie.
1: A te dostarczane teraz składy, czy one są na jakichś konkretnych trasach?
5: Tak, to są konkretne trasy tutaj. Jeździmy nimi na przykład do Zielonej Góry, czyli łączymy województwo dolnośląskie z województwem lubuskim. Bardzo dużo połączeń, no i na całym Dolnym Śląsku tutaj. Nie chcę tak powiedzieć, że przyjmujemy Polszczyznę, natomiast trwają rozmowy, żeby wydłużyć nasze pociągi, żeby na przykład jeździły do Opola. Natomiast to już zależy od decyzji i porozumienia pomiędzy marszałkami województwa dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast jeździmy już do województwa opolskiego, przecież do Namysłowa, do Brzegu.
1: A ten przetarg na składy wodorowe lub inne, na jakim jest etapie?
5: Jest na takim etapie, że ogłosiliśmy postępowanie w grudniu. Zgłosiły się cztery firmy, cztery podmioty polskie i zagraniczne. Z tych czterech podmiotów wybraliśmy wstępnie trzy. To są jakby firmy, które u nas istnieją na rynku polskim. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i teraz zapraszamy te trzy firmy do złożenia jakby już tych takich trzy ostatecznych ofert już na pociągi, bo najpierw musieliśmy jakby poprosić firmy, żeby sprawdzić ich wszystkie dokumenty formalne, bo taka jest niestety długa procedura ustawy o zamówieniach publicznych.
1: I teraz państwo zapraszają ich
5: do złożenia już konkretnej oferty na konkretne pociągi, także my jeszcze nie wiemy, jakie pociągi są zaoferowane, czy to będą pociągi napędzane elektrycznie i będą miały baterie, czy też będą miały także ogniwa wodorowe. Bo tutaj jest jakby alternatywa. Mogą to być pociągi nieklasyczne, bo my w ogóle wymyśliliśmy jakby nowy rodzaj pociągu. Może nie wymyśliliśmy, natomiast taki pociąg jest oferowany, żeby miał pantograf i baterie, ale także na przykład ogniwa wodorowe.
1: Dlaczego tak?
5: Ponieważ my mamy specyfikę takich tras na Dolnym Śląsku, że mamy bardzo rozbudowaną tą sieć elektryczną, ale też bardzo długie odcinki, tak zwane spalinowe, można powiedzieć, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. No i tam to, co musimy się przesiadać z pociągu elektrycznego na pociąg spalinowy, natomiast kiedy będziemy mieć pociąg, który będzie mógł jechać pod tak zwanym drutem, będzie miał pantograf, a tam już, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, będzie mógł być napędzany prądem, który jest zmagazynowany w baterii, z tego, a na końcu na przykład takiej linii jak Kłodzko-Kudowa, gdzie się jedzie prawie 40 km w jedną stronę i trzeba wrócić drugie 40 km, tam na końcu tej linii będzie można na przykład doładować baterie ogniwami wodorowymi.
1: Kiedy państwo chcą wybrać ostatecznie, bo nawet dwójkę producentów mogą wybrać?
5: Tak, zależy, jakie pojazdy zostaną przedstawione. Będą to prototypy, będziemy je testować przez rok czasu i myślę, że w czerwcu tego roku będziemy wiedzieć, czy te firmy spełniają nasze oczekiwania, czy też nie. Także chcielibyśmy to w czerwcu tego roku zamknąć, to postępowanie.
1: A od grudnia koleje dolnośląskie będą kursować z Legnicy prawie do Berlina, ale z przesiadkami i wykorzystując dzierżawione pociągi.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
5: Dlaczego? Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie, można powiedzieć, znowu do Berlina, bo to jest ważne.
4: Już od grudnia pojedziemy do Cottbus, dzięki temu koleje dolnośląskie będą w 4 województwach i w 3 krajach. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Trasa bardzo atrakcyjna, ponieważ z Cottbus już blisko do Berlina. Całość takiej trasy, jeżeli chodzi o przejazdy, bo tutaj nie liczę przesiadek, będzie trwała 4 godziny 29 minut, czyli jedynie o 15 minut dłużej niż przejazd pociągiem Wawel z Przemyśla właśnie do Berlina. Będzie to na pewno trasa konkurencyjna, przejazd konkurencyjny i też będzie jeździł częściej niż pociąg Intercity, ponieważ planujemy 7-8 par pociągów, połączeń między tymi miastami, więc jak najbardziej już dzisiaj zapraszam.
5: Od grudnia tego roku będziemy jeździć do Cottbus z Legnicy, ale patrząc, że możemy się przyjechać z Wrocławia do Legnicy, z Legnicy do Cottbus i dalej do Berlina, także Wrocław uzyska, Legnica i w ogóle Dolny Śląsk, nowych 7 połączeń do Berlina. Będą bardzo dobrze skomunikowane. Dlaczego? Bo my otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg kolei dolnośląskich jedzie. Jeżeli one będą, znaczy siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina. Z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin. Takie są nasze analizy, że właśnie ten kierunek, bo to jest jakby też przedłużenie tych pociągów do żar, do żegania, i no, wydłużamy po prostu relacje i dajemy większe możliwości podróżowania dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Też wiemy, że dużo, wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. My jesteśmy spółką regionalną i możemy tylko łączyć regiony, nie łączymy tutaj państw. Natomiast to jest tak jak z naszym połączeniem, można powiedzieć, do Drezna. My możemy jechać za granicę i jeździmy do Görlitz. Będziemy jeździć teraz do Görlitz. No i tam przesiadają się nasi pasażerowie. Sam takim pociągiem jechałem. To jest tak zwana promocja specjalna drezdeńska. I być może zrobimy też takie połączenie i też promocję właśnie na promocję berlińską, że będzie właśnie można sobie śmiało te 7 nowych połączeń pojechać z przesiadkami niestety, no ale są dzisiaj takie przepisy, że nie możemy bezpośrednio wjechać do Berlina.
1: A skoro mowa o pociągach, to teraz o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych na Dolnym Śląsku, bo w ostatnim czasie doszło do kilku poważnych wypadków w tych miejscach.
6: Aspirant Stowy Łukasz Witkowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego.
7: Osoby przemieszczają się kolejami dolnośląskimi, ale i też wiele osób decyduje się na podróże indywidualne pojazdami codziennie. Jedziemy, zbliżamy się do przejazdu kolejowego i co trzeba wtedy zrobić? Rozglądać się, zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje, ale i też nie wjeżdżać nigdy na przejazd, jeżeli pojawia się jakikolwiek komunikat ze strony sygnalizatora, bo to skrajnie niebezpieczne. Musimy pamiętać o tym, że pojazdy szynowe to kilkadziesiąt ton. Taka jest waga takiego pojazdu. Człowiek przemieszczający się samochodem ma małe szanse na to, żeby wyjść cało ze zderzenia z tak wielką i rozpędzoną maszyną.
8: Aspirant sztabowy Tomasz Słuszniak, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o sam rok, powiem szczerze, że są to traumy, traumatyczne oczywiście wydarzenia, wszystkie związane z wypadkami, z kolizjami. Jeżeli chodzi o sytuację tą najtragiczniejszą, nie wiem, czy odpowiednim słowem będzie cieszymy się, jednak jest spadek. W poprzednim roku, w roku 2025, jeżeli chodzi o osób, które zginęły na przejazdach kolejowych na terenie Dolnego Śląska, były takich osób 3, a w roku 2026 mamy w chwili obecnej, adekwatnie do tego czasu, mamy takich osób 2. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, to takich wydarzeń w 2025 mieliśmy 156, a w chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, w tym roku, mamy takich sytuacji 32, więc powiem szczerze, że jest, można powiedzieć, na chwilę obecną poprawa. Cieszymy się, ale działamy podczas tych działań wszelakich związanych z przejazdami kolejowymi w stosunku do kierowców, a również też do osób pieszych, wykorzystujemy też drony nasze, bo bardzo często mamy dron, który lata i najczęściej takimi wykroczeniami ujawnionymi to oczywiście jest niestosowanie się do znaku B20, czyli znak stop, wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, a szczególnie na tych niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Kierowcy się tam czują troszeczkę tak zapomniani, jednakże przypominamy, że tam też przepisy obowiązują. No i najczęstszym takim zdarzeniem niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, bo jak wiemy, na większość tych przejazdach kolejowych również ta sygnalizacja świetna jest, mamy światło czerwone, opuszczane są bardzo często zapory, czyli potocznie mówiąc te szlabany. Kierowcy niektórzy nawet pozwalają sobie, jeżeli mamy pół zapory, omijać, jechać dalej. Również takie wykroczenia są ujawniane, konsekwencje dosyć są bardzo poważne, bo przy tych wykroczeniach tam są mandaty rzędu 1000 zł, 2000 zł, a przy recydywie też w niektórych wypadkach mamy razy 2. No i punktów potocznie mówiąc karnych, czyli przypisanych do danego wykroczenia, w takich wypadkach, tych poważniejszych, mamy 15, czyli to jest bardzo dużo.
1: To ostrzeżenie kończy program Tydzień w Legnicy. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się wkrótce.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

sklepiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Program Tydzień w Legnicy, Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco. Spodziewajcie się po nas tym razem podpowiedzi, jak można spędzić czas w Legnicy, na przykład na Festiwalu Srebro, czy wydarzeniach przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Będzie też jednak o aplikacjach, które mogą nam się przydać, czy pożyczkach dla przedsiębiorców. A zaczniemy od tematu remontów, ale remontów boisk czy szatni sportowych. Niemal 1 340 000 zł przeznaczył na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
9: 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku. Często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
10: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Ponad 1 000 000 zł. To są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze, to też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
8: Pieniądze dostał między innymi klub Konfeks Legnica.
7: Aktywnie w Legnicy.
11: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfeks Legnica.
8: Na co Państwo dostali pieniądze?
11: Na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
8: Stadion wymagał tego remontu?
11: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także...
8: Mówimy o którym? Przy jakim?
11: Przy ulicy Grabskiego.
8: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
11: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
8: A ten pierwszy etap już się zakończył?
11: Czy... Tak, już jest zakończony.
8: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
11: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
8: I na kiedy Państwo planują pracę w tym drugim etapie?
11: Teraz zaczynamy już.
8: Ile potrwają?
11: Około 2 miesięcy.
8: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku
11: zupełnie? Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
8: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
11: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
8: Czyli Państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
11: Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
8: Czyli trzeci etap, to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace kończą?
11: Myślę, że nie. Raczej nie.
8: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
11: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci. 16 grup.
8: Zainteresowanie.
11: Jest. Jest duże zainteresowanie naszym klubem. I nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Te dzieci tak się fajnie u nas czują.
8: I oni grają już na jakim poziomie?
11: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
8: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
11: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczy rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy z tym meczem.
8: Do tematu jeszcze wrócimy, ale przerywamy na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy z ostatnich dni.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Nowy żłobek na legnickich piekarach rośnie w oczach. Budynek ma już dach. W środku trwa budowa ostatnich ścian działowych, montaż instalacji oraz przeszkleń. Inwestycja pochłonie około 9,5 miliona złotych, ale na budowę miasto otrzymało 7 milionów państwowego dofinansowania. Bezpłatne będą warsztaty wyjazdowe dla legnickich organizacji pozarządowych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała szkolenia, które pomogą im wypracować nowoczesne standardy działania. W naborze mogą wziąć udział stowarzyszenia z całego regionu.
7: Wtorek.
3: Legnica otrzymała 280 tysięcy złotych z budżetu województwa na naprawę alejek w Parku Miejskim. Gmina Wyznaniowa Żydowska 100 tysięcy na pracę na zabytkowym cmentarzu, a parafia Ewangelicko-Augsburska 80 tysięcy na roboty w kościele Marii Panny. Pszczelarze z powiatu legnickiego też mogą ubiegać się o wsparcie z województwa. Samorząd Dolnego Śląska przeznaczył 1 000 000 złotych, m.in. na zakup pokarmu dla pszczół, mówi Natalia Gołąb z zarządu województwa.
4: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów.
3: Środki zostaną też przeznaczone na budowę pasiek edukacyjnych.
7: Środa.
3: Prawie 14 tysięcy linijek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży trafiło do legnickich szkół. W trudnych chwilach mają przypominać uczniom, że nie są sami i mogą liczyć na wsparcie specjalistów. Akcję wspólnie zorganizowali Urząd Miasta i KGHM Metrako.
7: Czwartek.
3: Jest już przetarg na projekt przekształcenia dawnego kina Ognisko w inkubator przedsiębiorczości. Zabytkowy obiekt zyska nową funkcję, ale z poszanowaniem swojej historii, zapewnia Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
6: Ta wielka sala będzie wykorzystywana jako wielka, piękna sala konferencyjna.
3: Zanim zapadła decyzja, miasto zleciło analizy, które pokazały, że brakuje tutaj miejsc do rozwoju firm. Tymczasem 90% zakładów na Dolnym Śląsku planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Wynika z badania przeprowadzonego przez jedną z agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim udział menedżerowie firm zajmujących się półprzewodnikami, elektromobilnością i produkcją maszyn.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawił Wam Dawid Filipowski, a my wracamy do inwestycji w sport na Dolnym Śląsku. Klub Unia Rosochata z okolic Legnicy, klub niezwykły, bo ze złotą gwiazdką PZPN z małej miejscowości, w której mnóstwo dzieciaków trenuje piłkę nożną, też planuje inwestycje za między innymi pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
12: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosochata. Otrzymaliśmy dofinansowanie łącznie z gminą Kunice do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
8: Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
12: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu. No, mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Rosochata. My jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
8: Dlaczego?
12: No jak dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerach albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stowarzyszenie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
8: A to ile to mieszkańców?
12: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkańców, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia. No i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, mamy 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na, w tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no i tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok docelowego boiska, tego głównego. Porozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no, więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
8: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
12: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo. Boisko jest ogólnodostępne. Dzieciaki mogą przychodzić, kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
8: Ale to które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
12: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych no mnóstwo, więc to po prostu jest. Oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z orlika, tak, korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
8: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonęła?
12: Około 110 tysięcy.
8: Może opowiedzieć o niej.
12: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną, no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także bez problemu.
8: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale...
12: To jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
8: Kiedy państwo mają plan, żeby powstało?
12: Znaczy my musimy jak najszybciej, my działamy już teraz, jakby przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, przy 140 dzieci my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
8: Dalej. Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają?
12: Nie, czekamy, no musimy, wie pani, no, musimy mieć finanse, tak? Zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby no, w zasadzie czekamy na przelew środków i idziemy do przodu.
8: I ile może potrwać budowa?
12: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
8: Czyli ekspresowo.
12: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
8: Trzymam więc kciuki, żeby się udało i zapraszam Was już na kolejną część programu Tydzień w Legnicy, w której czeka na Was zupełnie inny temat.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: W programie Tydzień w Legnicy porozmawiamy sobie teraz o dwóch aplikacjach i sprawdzimy, jak bardzo mogą nam się przydać. Chodzi o aplikację mObywatel oraz o regionalny system ostrzegania. Zacznijmy może od znanego pewnie przynajmniej części z Was mObywatela i nowości, jakie pojawiły się w tej aplikacji.
7: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
13: Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Mieszkańcy Legnicy, ale też całego powiatu legnickiego, podobnie jak mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tutaj na początku chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale też, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, z których legniczanie i mieszkańcy powiatu legnickiego mogą korzystać, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
8: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularny.
13: Będzie popularny, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię i na tej podstawie można... To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą, z której mogą korzystać mieszkańcy Legnicy, ale też w ogóle powiatu legnickiego, to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, szczególnie tutaj w kontekście mieszkańców powiatu legnickiego, to jest, ale też szczególnie tutaj seniorów z Chojnowa, Krotoszyc, Kunic, Miłkowic, Legnickiego Pola, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi. I co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Ale tych, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel, jeżeli jesteśmy oczywiście osobami, które stawiają pierwsze kroki, jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, smartfony. Warto pobrać taką aplikację mObywatel z osobą zaufaną, do której mamy zaufanie, która jest młodsza i przeprowadzi nas przez ten proces, ale też trzeba pamiętać, że w tej aplikacji mObywatel zawsze możemy mieć pod ręką legitymację rencisty, którą też czasami używamy, wykorzystujemy przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. I tutaj też kwestia będzie, jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym Europejskim Portfelem Tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo, no, na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy. Oczywiście nie wszystkie dokumenty, tu też być może uprzedzę pytania, można wprowadzić w tym momencie do aplikacji mObywatel, ponieważ te dane źródłowe, z których aplikacja mObywatel czerpie informacje, są rozproszone, nie ma jednego źródła. Chociażby ostatnio ktoś mnie pytał o to, czy możliwa będzie karta wędkarska w aplikacji mObywatel. Pewnie w przyszłości tak, ponieważ to jest bardzo prosty krok, aby dodać tam taki dokument. Tylko kwestia zebrania tych wszystkich danych, numerów, legitymacji w jedno źródło, tak aby po prostu wszyscy w tym samym czasie mogli korzystać z aktualnej bazy tych dokumentów. To jest wyzwanie, ale z tym wyzwaniem poszczególne jednostki, liderzy tych projektów cyfryzacji radzą sobie, ponieważ też cyfryzują te dokumenty, prowadzą te rejestry, chociażby dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.
14: A jeśli mamy już od jakiegoś czasu aplikację mObywatel, ona się aktualizuje, te nowości wchodzą na bieżąco?
13: Ona się aktualizuje, tak więc tutaj też trzeba po prostu podążać za tymi krokami. Zawsze po zalogowaniu, jeżeli pojawi się nowa funkcja, to też jako użytkownik otrzymujemy informacje. Też te informacje są przekazywane za pośrednictwem mediów, więc też warto śledzić. Krótko mówiąc, to jest jakby kolejny element i przykład tego, że rząd pracuje nad tym, aby ta administracja była nie tylko blisko mieszkańców, chociażby jak terenowe punkty paszportowe, które możemy spotkać na terenie Dolnego Śląska, ale też żeby te sprawy związane z administracją rządową, żeby one też można było je po prostu w wygodny sposób załatwić. I tutaj też sporo dobrych i pozytywnych opinii płynie od Polaków, którzy po wielu latach albo przy okazji wizyty w Polsce próbują załatwić sprawy. No i na przykład dowiadują się o takiej aplikacji mObywatel i są w szoku, że w ich kraju, który opuścili kilka lat czy kilkanaście lat temu, dzisiaj takie sprawy można załatwiać właśnie w ten sposób. Więc to jest też taki motywator, myślę, zarówno dla administracji rządowej, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla tych wszystkich osób, które rozwijają aplikację mObywatel do tego, aby realizować te zadania i dodawać tam nowe dokumenty.
8: Tyle o aplikacji mObywatel, a w programie Tydzień w Legnicy sprawdźmy jeszcze, jak bardzo może nam się przydać aplikacja Regionalny System Ostrzegania.
15: Trudno sobie wyobrazić nieużytkowanie, nieposiadanie tej aplikacji. Dariusz Staniów, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jest to aplikacja przekazująca autoryzowane informacje, czyli nie musimy weryfikować informacji pochodzących z centrum, które dystrybuje tą informację. Gospodarzem tej aplikacji jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, natomiast na poziomie regionalnym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wnioskuje i uruchamia alerty za pomocą tej aplikacji w odniesieniu do mieszkańców określonych powiatów, gmin, więc to jest aplikacja, która pozwala posiadaczowi określić poziom jego zainteresowania. Aplikacja składa się z kilku warstw, gdzie można sobie zastrzec informacje na przykład o zagrożeniach w ruchu drogowym, czy zagrożeniach meteorologicznych, czy o kryzysie przemysłowym. I można uruchomić sobie wszystkie warstwy i określić, jaki teren nas interesuje, jaki obszar województwa pozostaje w naszej sferze zainteresowania. Możemy sobie włączyć geopozycjonowanie i aplikacja będzie domyślnie uruchamiać alerty dotyczące tego terenu, na którym się znajdujemy. W każdym razie dostajemy informację wiarygodną, dostajemy informację szybką, a to spełnia wszystkie przesłanki powiadamiania ludności. Ma być szybka, wiarygodna informacja. Mówiąc o technikaliach, aplikacja jest bezpieczna, jest ustalone autorstwo tej aplikacji, bo to jest aplikacja wykonana przez informatyków Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ona jest lekka, ona nie obciąża nam zasobów pamięci, zasobów naszych smartfonów.
8: A przekonywał o tym w programie Tydzień w Legnicy, którego właśnie słuchacie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Staniów.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Przenosimy się teraz w programie Tydzień w Legnicy do Legnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a dokładniej przeniósł się tam nasz człowiek, Maciej Czujko.
7: Aktywnie w Legnicy.
16: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
17: No to co, to dzisiaj sama. To taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń, wiadomo jaka jest sprawa. Czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach?
16: Tak, zbliża się już powoli małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca i drugiego już czerwca. Na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych w Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawę samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak już od godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9, tak myślimy, że do godziny 10, no maksymalnie do 10.30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych samochodów, bo tutaj też Państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
17: Są auta i sportowe, i zabytkowe.
16: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25. spływ samoróbek o błękitną wstęgę Kaczawy. tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
17: Czy doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
16: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś innego. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
17: Oklaskiwać po prostu, nie?
16: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i z spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18:00 i cały lipiec, i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe, i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie

Mieliśmy kilkuset gości z Polski, z zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc no myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem. I teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady mamy w Domu Kultury Atrium. Natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASP w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych, i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeum, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeum, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni. Także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeum znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. Ona właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy. Mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą, po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry, i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy scope, czy devices. Małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele i skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, no mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę, która nawiązuje, ponieważ temat międzynarodowego konkursu sztuki złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata. Temat tej wystawy brzmiał Everybody.

0: czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała, do ciała pozytywności, do traum, do chorób, dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie. Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę i ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę na piękne warkocze, które oczywiście są symbolem takiego wychowywania kobiet, powiedzmy jeszcze dosyć patriarchalnego. Ona obcina te warkocze i robi z nich taką rzeźbę, koronę, która naśladuje koronę Miss. W wyborach Miss, prawda? Jest to korona z włosów. Ta korona jest dosyć taka nieprzyjemna, no bo włosy, kiedy są naturalne i na głowie są, prawda, czymś takim, nie wiem, pięknym, czułym, ale kiedy są oddzielone od organizmu, od ciała, widać, że wiemy wszyscy, że wzbudzają w nas takie dziwne uczucie, prawda?
1: To nie koniec opowieści o Legnickim Festiwalu Srebro. Będzie o nim też w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy, więc polecam i zapraszam, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Można by mówić długo o Festiwalu Srebro, bo też dużo dzięki niemu się dzieje. O wystawach prezentowanych w jego ramach opowiada wam Justyna Teodorczyk w rozmowie z Maciejem Czujko.
2: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
0: My praktykujemy od lat te wystawy, więc my mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która jest takimi sztucznymi brwiami, które właśnie te brwi nawiązują do... Te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej nie możemy. Także mamy taką właśnie koronę z włosów, mamy sztuczne brwi, mamy pracę, która jest hakiem na szyjni, który tak naprawdę jest hakiem. To jest taki wielki, potężny hak, który kojarzy się z rzeźnią, z wojną, z przemocą, albo nawet z przyjemnością, prawda? Kiedy ludzie, ci, którzy się podwieszają na hakach, jakąś taką ekstremalną przyjemność w tym znajdują. No więc mamy pracę, piękny naszyjnik z lusterek, który odbija nasze niedoskonałości. Kiedy go zakładamy, widać nasz podbródek, nasze uszy, nasze usta w taki przyczynos, w takiej perspektywie, jakiej na co dzień nie widzimy. Więc to jest praca, która wypacza nasz obraz i zadaje nam pytanie właśnie o to, co jest ważne w dzisiejszym takim kształtowaniu czy pokazywaniu ciała. Podam tylko kilka przykładów, ale właśnie takie refleksje i konfrontacje z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrany 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obcują Państwo z czymś na najwyższym poziomie, natomiast uprzedzam, że to, co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
3: A czy możemy polecić któreś z wystaw albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie? Czy one są podzielone jakoś tematycznie?
0: Tak, oczywiście. Jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Tam mamy właśnie taki przekrój, 300 artystów z całego świata nadesłało pracę, wybrały jury. Ale mamy na przykład wspaniałą wystawę i kilka z tych wystaw to są, że tak powiem, wystawy przywiezione, bo kiedy uczestniczę w międzynarodowych obradach, mam też zaszczyt zasiadać w kilku gronach jurorskich i kiedy wyjeżdżam na targi, czy te właśnie Jewelry Weeks, weekendy biżuterii, czy do Bukaresztu, czy do Mediolanu, czy do Londynu, to tam nagradzam pracę, wyszukuję tam najlepszych, najbardziej obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał i oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie trzy wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę wyselekcjowane w najlepszy sposób z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellange, która dostała nagrodę. I ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet. Właśnie w tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do takiego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiali, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie, filcowe na przykład, no nie wiem, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które no właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, no to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia, co jest właśnie zadaniem sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, nie wiem, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych i za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ no, planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. No my niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to jest są ich prace dyplomowe, natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne nasze niki, kolie zrobione właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka. One są wszystkie bardzo ciekawe. I to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Everybody, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia. I też wystawę taką poświęconą w dużej mierze cielesności także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki, właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszyjnika, chociaż mam nadzieję, że wielu z Państwa by się odważyło to na siebie założyć i to nosić, ale właśnie obejrzeć to jako małe dzieło sztuki, które próbuje nam opowiedzieć ważne rzeczy i wielkie historie.
3: A widziałaś już na ulicy Legniczan, którzy może mieli na sobie jakąś biżuterię, którą wystawialiście albo którą mieliście u siebie, którą można było kupić?
0: Tak, widziałam dyrektorkę Galerii Sztuki na dwóch konferencjach prasowych, za każdym razem prezentującą właśnie jakąś niespotykaną biżuterię, więc widziałam też już w mediach społecznościowych, że jedna autorka z zagranicy, zdaje się z Ameryki Południowej, pochwaliła się, że właśnie widziałam, dziękuję za promowanie mojej biżuterii, widziałam ją na konferencji prasowej, więc ja myślę, że to raczej w takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści noszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię i każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się za granicą, to jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie styl, albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce to widać właśnie w tym środowisku, czy w branży. Natomiast tak na co dzień jeszcze nie za bardzo, ale widzę, że wielu mężczyzn ma taką odwagę sięgać po dotychczas kobiece atrybuty, więc jestem naprawdę dobrej myśli.
2: Zmieniamy temat.
1: Było o biżuterii, to teraz będzie o pieniądzach, choć nie na biżuterię przeznaczonych, bo chodzi o inwestycyjne pożyczki obronnościowe dla dolnośląskich przedsiębiorców.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Legnicy.
4: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
5: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
4: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą, w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiada.
6: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
1: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać, a wszystkim dziękuję, że byliście z nami i oczywiście już tradycyjnie bardzo Wam polecam słuchanie kolejnych programów Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
13: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
14: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
13: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
15: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
13: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8.00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca, ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła.

0: Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: posady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Złote przeboje.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
7: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9.
8: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na te pytanie.
9: Radio Złote Przeboje.
7: A to są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. Co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki. Może lepiej niż ta skrzypaczka, to za.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Halo, cześć Jula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Na papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, weekend.
12: Dzień dobry.
11: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Sandra, Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
4: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
5: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
4: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
6: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
7: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
6: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
4: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
8: Radio Złote Przeboje.
3: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Reklama.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w radiu. Złote przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę, a inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą. A numer Pretty Woman był ukończony, zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99.

0: 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej.

Debilo w Radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości, w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi, czas na wiadomości.
7: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
8: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
7: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
9: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
7: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
6: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku, 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
6: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson. Tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. No ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Bem i Bem. W Radiu Złote Przeboje, podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem, Jędrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak.

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
17: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
16: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
18: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
19: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95. rok, tak brzmiał pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Rideside Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12:00 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
13: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
12: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
14: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
12: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest,
2: słuchaj,
1: kraina, która ci daje...
2: za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli, mojej przyjaciółki Zosi, a przyjaciółki Judyty, w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysku w oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
3: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy.
4: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
5: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
5: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
4: Autopromocja. You can't touch this.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. Mhm. Powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia. Bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: No to takie bardzo pojemne.
2: Mógłbym być nawet malutki i grubiutki.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A ty

0: takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta,
1: twój przyjaciel
2: rodzinny, filozof i mój przyjaciel, powiedział: nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje.
2: Nie, to
1: ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi. Mhm. Albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram. Mhm. Na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Mhm. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big Big.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Pastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu. Udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
10: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
9: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
11: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
9: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Najważniejsze, że wiem, jak się ją pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu, Grocholo, powiedziałam, że wyluzowałaś, kobieto, bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz? Ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Tam dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: Ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. O 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 9

0: RMFM.pl Biedronka.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś świat. Wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych
1: piesek,
2: domku,
1: kotek.
2: Że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz. Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź.
1: Ale
2: po prostu musisz sobie to postanowić. No. Jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka, dobrze, ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie za, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz

0: dzieckiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioła stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka i ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
16: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
15: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
17: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
15: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
18: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
15: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda. ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Co ty powiesz? Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena
2: Rogalska.
1: O, właśnie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka
2: pogubiła. Obiecałam sobie że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy kilogramie 90
2: nie.
1: Już? A co?
2: No nic. Od tego czasu.
1: Nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek i jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka jest.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, no puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują.
1: Ale mózg w przebudowie.
2: No ale nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam jest rozwój, tak, w innym kierunku. Tak,
2: tak, zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota się działa z tym. To nie tak było. To nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej
1: tak
0: wspieram dalej. Cię, tak,
1: bardziej
0: wierzę w ciebie.
1: Wierzę w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów

0: oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: A mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Dr. House, to mnie zasysa, jak to są przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie aż takie strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, kacha, no to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem, tak? A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No, no jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Stasiu, dziękuję ci bardzo. Grocholot, jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grochole i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
14: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
13: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
15: Jestem dobrze nastawiony.
16: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
15: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
13: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: To Pogoda.
2: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
2: Minutę po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Valius Manx i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była France Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś przed wami. Cool and the Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w Radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe, sobotnie popołudnie. Samba de Janeiro i Bellini.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 9.

0: i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Thank you.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Ladybug, no i Mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach JK, czyli Jamiroquai w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich magicznych dźwięków obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00, zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11...
7: A teraz w Lotto kumulacja. Rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez.
11: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
10: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
10: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
13: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
10: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Dzień dzień chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16. Jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Idealny kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Bon M i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej,

0: i duże, na co tylko chcesz.
1: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert.

pędzi ten numer niczym bolid formuły pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: 3, 17, 41...
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11...
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
19: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu. Wawrzyniec Zakrzewski.
21: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
22: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
21: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
20: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi Żurek i Schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Reklama.

To zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie. Dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Reklama.

0: ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Oj, dzień dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercurym, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze Złotymi Przebojami wam życzę.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Sobota, 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
14: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
13: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
15: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
13: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, oj, będzie się działo mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby. Vanilla Ice Ice Baby. Yo, yo, it's the remix. Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzykę postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddy z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Rocca. Il disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
13: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów, jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

Radiu Złote Przeboje. Teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May, zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
13: Joanna Strudyńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień w Legnicy. Jeśli jesteście ciekawi przeróżnych spraw festiwalu Satyrykon, tras rowerowych planowanych wokół Legnicy i szerzej na całym Dolnym Śląsku, ale też szykowanych połączeń kolejowych z Legnicy, to dobrze trafiliście. Tematów mamy dla Was w programie Tydzień w Legnicy, oczywiście więcej, na przykład ten, od którego zaczniemy. Dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska zdradzi Wam, co ciekawego szykuje dla Was właśnie biblioteka.
14: Co jest grane w Legnicy?
15: Nie wszyscy Państwo wiecie, że w ofercie biblioteki tej głównej przy ulicy Piastowskiej i wszystkich jej filii znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju zajęć. To jest oczywiście nie tylko już wypożyczanie książek, nie tylko poszukiwania bibliograficzne, ale także różnego rodzaju zajęcia bądź danie schronienia różnego rodzaju pomysłowym legniczanom, którzy chcą realizować swoje pasje właśnie w bibliotece. O tym, że można pograć w gry planszowe w bibliotekach, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, że w bibliotece naszej funkcjonuje dyskusyjny klub książki i osobno dyskusyjny klub książki fantazy. To też już coraz więcej mieszkańców się o tym dowiaduje i uczestniczy w spotkaniach tych klubów, że prowadzimy intensywną edukację nie tylko czytelniczą, ale również ekologiczną i muzyczną. To właściwie to już jest samo przez się zrozumiałe. Ale w tym bardzo dużym wyborze zajęć, począwszy od najmłodszych dzieci, tych tak zwanych pampersiaków, które przychodzą na zajęcia ze swoimi opiekunami i uczestniczą w zajęciach opartych trochę o książkę, trochę o ruch, trochę o plastykę w bibliotekach, poprzez czytanie, tak jak cała Polska czyta dzieciom, poprzez zajęcia z historii książki, regionu naszego. Chcę Państwa szczególnie uczulić na przedsięwzięcia, które w maju się odbędą. I między innymi są to 13 maja finał programu Slow Fashion, Slow Life, Ubierz się w odpowiedzialność. To jest program realizowany przez naszą ekobibliotekę, wsparty przez Fundację Totalizatora Sportowego. Otwarte wydarzenie, zapraszamy wszystkich Państwa, ale szczególnie zapraszamy młodzież współpracującą z nami podczas całego programu, młodzież 5 liceum imienia Jana Heweliusza w Legnicy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej imienia Andrzeja Krakowskiego. Krakowskiego. Oni uczyli się na zajęciach warsztatowych, jak ze starych rzeczy zrobić coś z efektem wow, jakiś fajny ciuch, bądź torbę, bądź różnego rodzaju utensylia. Taka fajna, kolorowa młodzież, która uczy się w piątym liceum, podobno była zachwycona różnego rodzaju propozycjami prowadzących warsztaty. I chcemy właśnie rozstrzygnąć konkursy, które podczas tego programu zostały ogłoszone. Chcemy pokazać te produkcje modowe. Chodzi o to, że kupujemy co roku ogromne ilości odzieży w nie najlepszej jakości, która zostaje szybko przez nas wyrzucona. Zwracamy uwagę w tym programie właśnie na świadomy wybór, na kupowanie, ubieranie się w dobrej jakości odzież i możliwość przerabiania odzieży starszej, ale jeszcze mało zniszczonej, w ciekawe i modne ciągle elementy. Będziemy również wymieniać się ubraniami. Zaczynamy o 11.30, będzie można przygotować swoje stoiska, my udostępnimy stoły. Można przynieść dowolną ilość ubrań, z wyjątkiem bielizny i butów. Nie odbieramy później, nie pozostawiamy organizatorom tych ciuchów, ale będzie można się wymienić bądź przekazać komuś, kogo zainteresują nasze ubrania, które już dla nas straciły ten efekt nowości albo po prostu z nich wyrośliśmy. Ale będziemy również mówili o tym, jak z niczego zrobić piękną biżuterię i również takie warsztaty zostaną poprowadzone w dniu 13 maja w okolicach godziny 12.50. To taki cały cykl imprez, które będą się toczyły tutaj w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Warto zaglądnąć, może coś ciekawego dla siebie Państwo znajdziecie. 14 maja o godzinie 17 zapraszam Państwa do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej na spotkanie z Robertem Ostaszewskim, autorem kryminałów, między innymi bestsellerowej trylogii kryminalnej z podkomisarzem Konradem Rowickim, serii śląskiej kryminałów, serii z komisarz Renatą Łukowską, autorem kryminału Tylko wróć, gdzie miejscem akcji jest między innymi Legnica. Bardzo ciekawy nowy autor, dla nas nowy autor, pojawiający się na firmamencie tej takiej bardzo bogatej twórczości kryminałów, która ostatnio dotyka nasz kraj. Właściwie pisze się kryminały wszędzie, prawie każde miasto jest miejscem, duże miasto jest miejscem kryminałów, a Robert Ostaszewski rzeczywiście potrafi pokazać nie tylko akcję kryminałów, ale krwawe zbrodnie, nawet nieco zalatujące nam thrillerem. O godzinie 17-14 maja zaprasza mój kolega z biblioteki, pan Tomasz Adamowski, który poprowadzi spotkanie. 15 maja o godzinie 18 zapraszam na koncert Anna German, Głos Pokoju, koncert w wykonaniu Agnieszki Babicz, śpiew, Aurelii Sobczak, narracja i dwóch znakomitych muzyków, Huberta Świątka w piano i Mariusza Świątka na saksofonie. Mamy teraz rocznicę urodzin Anny German. Takich koncertów w kraju odbywa się wiele, ale zaręczam Państwu, że znakomity głos i interpretacja i ruch sceniczny Agnieszki Babicz to będzie dla Państwa niezapomniana uczta.
16: Po więcej szczegółów odsyłam Was do kalendarza wydarzeń na stronie internetowej Legnickiej Biblioteki Publicznej, a u nas już czas na informacje o tym, co ważnego działo się w Legnicy w ostatnim czasie.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto przeznaczy 100 tysięcy złotych na ogródki działkowe. Skorzysta z nich 6 legnickich stowarzyszeń. Pieniądze przeznaczą m.in. na budowę i naprawę instalacji wodociągowych, sanitarnych, wymianę ogrodzenia czy budowę altan. Dolny Śląsk natomiast przeznaczy 1 000 000 złotych na wsparcie pszczelarzy. Pasieki z powiatu legnickiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
18: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii czy też tablic informacyjnych.
17: Odbędą się także imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska.
14: Wtorek.
17: Szpital powiatowy w Złotoryi uruchomił pracownię densytometryczną. Pozwala na bezbolesne i dokładne zbadanie gęstości kości, a dzięki temu wczesne wykrycie osteoporozy. Do badania potrzebne jest skierowanie z przyszpitalnej poradni lub placówki, która ma podpisaną umowę ze szpitalem. Informacja o zbiórce odzieży i tekstyliów w Legnicy. Miasto prosi o wystawienie różowych worków najwcześniej dobę przed planowanym odbiorem, by nie zaśmiecać ulic. A harmonogram zbiórki znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
14: Środa.
17: Na legnickie drogi wyjechały dwa nowe autobusy elektryczne. To oznacza, że do miasta dotarła cała dostawa 6 pojazdów zakupionych przez MPK. Miejski przewoźnik kupił też 4 ładowarki i wciąż dąży do tego, żeby w Taborze 30% autobusów było hybrydowych. Dawne kino Ognisko stanie się nowoczesnym inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym lokalne firmy i startupy. Inwestycja daje podwójną korzyść, zaznacza Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
19: Bo z jednej strony ratujemy piękny obiekt, który blisko 20 lat stał porzucony, i druga korzyść to jest wykorzystanie tego obiektu na przestrzeń, której w Legnicy całkowicie brakowało.
17: Na utworzenie inkubatora miasto otrzymało ponad 25 milionów złotych unijnych środków z puli Urzędu Marszałkowskiego.
14: Czwartek.
17: Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat legnicki wyremontuje drogi w Konradówce, Niedźwiedzicach, Dzierżkowicach, Goliszowie i Jezierzanach. A gmina Legnickie Pole naprawi ulicę Mickiewicza, Słowackiego, Długosza i drogę w Ogonowicach. W Legnicy roboty szykują się w Parku Miejskim. Miasto ogłosiło przetarg na remont placu zabaw i strefy wypoczynkowej. Teren będzie miał nowe ścieżki, toaletę modułową, oświetlenie i monitoring. Wykonawcę poznamy najwcześniej pod koniec maja.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Przedstawił wam go Dawid Filipowski. A co szykuje dla was Satyrykon, to sprawdził Maciej Czujko.
14: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
15: Paulina Maciejewska, Satyrykon.
20: No i czas płynie. Ostatnio jak się widzieliśmy, zapytałem ci, czy możemy już o Satyrykonie powiedzieć. Ty powiedziałaś, że możesz powiedzieć co nieco, ale jeszcze trochę mało, to może bez sensu. A teraz można już powiedzieć wszystko.
15: Teraz możemy powiedzieć już zdecydowanie wszystko, bo już za miesiąc tak naprawdę jest Satyrykon. 12 czerwca, wielkie otwarcie międzynarodowej wystawy Satyrykon Legnica 2026 w Muzeum Miedzi w Legnicy. Wcześniej to otwarcie będzie poprowadzone barwnym korowodem z udziałem naszej dziecięco-młodzieżowej legnickiej orkiestry Dentej, która zrobi wielki hałas na to rozpoczęcie Satyrykonu. Szykujemy też happening dla mieszkańców Legnicy, w którym mamy nadzieję, że oczywiście jak zwykle legniczanie się chętnie włączą. O szczegółach udziału już niedługo będziemy pisać na naszej stronie.
20: No jak ja teraz powiedziałem, że powiemy wszystko już, i co? Jednak nie wszystko. Zostałem zwabiony, drodzy państwo, del ceku, bo Paulina powiedziała, że powie wszystko i nie mówi wszystko.
15: Bo tutaj trzeba też dozować troszeczkę tą ciekawość. Natomiast na pewno pojawi się tutaj hasło strefa komfortu. Także
20: trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu.
15: Niekoniecznie.
20: Wszyscy się będą całować ze wszystkim.
15: Wszyscy będą się czuć u nas komfortowo.
20: To jak to będzie? Aha, czyli będzie komfort, a nie dyskomfort.
15: U nas będzie komfort, dlatego komfortowo zapraszam.
20: W happeningu będzie komfort.
15: I na wystawie.
20: Ale ja o ten happening pytam, bo nie chcesz o nim powiedzieć. Będzie komfort czy dyskomfort?
15: Będzie komfort.
20: Dobra, czyli nie ma się czego bać. Bo wiesz jak jest komfort, to moglibyście się pokusić o jakiś dyskomfort. Moglibyście na przykład wyciągać ludzi z tłumu, kazać im śpiewać, tańczyć, rozbierać się, co da nie widy.
15: To ja powiem tak, każdy kto dołączy do korowodu będzie w strefie komfortu, a osoby, które będą chciały tylko na niego popatrzeć z boku, no mogą się czuć trochę niekomfortowo, także radzę.
20: O matko, czyli lepiej wziąć udział, żeby być, czyli udział komfort, nie udział dyskomfort.
15: Wyjście ze strefy komfortu, jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału w korowodzie.
20: Paulina, mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko i nic jednocześnie. To jest rzadka sztuka, ale no dobra, udało się.
3: Myślę, że się udało. No, drodzy Państwo, naprawdę zapraszam. 12 czerwca w piątek około godziny 16:30 startujemy z placu Messlera, czyli przy galerii, z tego placu przy Galerii Piastów i Kościoła Marieckiego. Na pewno będzie nas widać z daleka za pomocą oczywiście naszych barwnych, satyrykonowych elementów orkiestry Dentej, która też będzie w swoich pięknie uszytych mundurkach. I takim barwnym korowodem przechodzimy najpierw do posągu Filipka na ulicy Najświętszej Marii Panny. Tam odsłonimy tablicę poświęconą w tym roku Norbertowi Sarneckiemu, rzeźbiarzowi, stałemu współpracownikowi Satyrykonu, który dla nas i wykonywał medale, był wielokrotnym laureatem, raz nawet zdobył Grand Prix, jego słynna rzeźba, żyrafa na łyżwach.
21: Nawet ja pamiętam, mam słabą pamięć.
3: Myślę że też, że z tego względu, że to była druga nagroda Grand Prix w 50-letniej historii Satyrykonu, którą zdobyła rzeźba. Więc to był naprawdę taki wyjątkowy moment.
21: To była genialna rzeźba, bo ona nie dość, że była fantastyczna i ujęła jury, czyli ciało specjalistyczne, to jeszcze do tego podobała się wszystkim, nie?
3: I ona jest zabawna i aktualna dalej na swój sposób. Myślę, że spokojnie mogłaby wziąć udział w tegorocznej wystawie i znowu być nagrodzona, no bo jednak te tematy związane z klimatem, z tymi wszystkimi zagrożeniami też, no nie ukrywajmy, przez zwierzęta naprawdę można dużo pokazać też i naszych wad, także często one są takim odzwierciedleniem wśród artystów, żeby pokazać coś za pomocą świata zwierząt. Także jeżeli pamiętacie żyrafę, to Norbert Sarnecki był jej twórcą. Niestety już od prawie roku tego Norberta z nami nie ma, ale chcemy, żeby zawsze tutaj był w Legnicy, także będzie miał swoją tablicę pamiątkową, którą właśnie w trakcie tego Satyrykonu otworzymy.
16: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Paulina Maciejewska z Satyrykonu.
22: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
16: O planach uruchomienia kamieniołomu w krainie wygasłych wulkanów porozmawiamy teraz w programie Tydzień w Legnicy, a dokładniej o trwającym od ponad roku proteście przeciwko uruchomieniu przez zagranicznego inwestora kamieniołomu w Dobkowie. Wydobywany ma tam być metabazalt. Protestujący złożyli ostatnio w tej sprawie apel do marszałka województwa dolnośląskiego. Posłuchajcie.
23: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
24: Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, Nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu. Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w Krainie Wygasłych Wulkanów, w imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Nie zgadzamy się przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu.
0: Ewelina Rozpędowska, jestem przedsiębiorczynią działającą na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Ja nie zajmuję się turystyką i restauracją, dlatego że ja zawsze marzyłam o tym, żeby się zajmować tym, tylko dlatego, że 20 parę lat temu, jak zamieszkałam w Krainie Wygasłych Wulkanów, to bezrobocie wynosiło 40%. Ja wtedy marzyłam o tym, żeby pracować w Parku Narodowym albo w Parku Krajobrazowym, bo jestem z wykształcenia przyrodnikiem. Ja po prostu od tych 20 kilku lat buduję moje miejsce pracy i miejsce pracy dla mojego zespołu. I jedną z trudniejszych rzeczy, jaka spotyka pracodawcę, w moim przekonaniu, jest moment, kiedy musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. I ja bym nie chciała tego robić, dlatego apel do marszałka z naszej strony, ze strony branży jest taki, żeby stanął po stronie mieszkańców, nie po stronie koncernu, żebyśmy czuli wsparcie z jego strony, skoro słabo możemy liczyć na naszą gminę. Na Dolnym Śląsku dopiero te firmy wielopokoleniowe, gdzie przekazuje się małe przedsięwzięcia z pokolenia na pokolenie, zaczynają się odradzać, a to jest taka chwila, kiedy znowu w którymś regionie, w którym naprawdę niewiele się działo jeszcze 20 parę lat temu i było powiedziane raczej radźcie sobie sami, może to być po prostu zachwiane, utracone. A wielopokoleniowość takich przedsięwzięć może niwelować nam tak naprawdę depopulację, no bo ludzie uciekają z obszarów wiejskich, tak? Nie tylko mamy depopulację wynikającą generalnie z demografii, ale ona szczególnie dotyka właśnie obszary wiejskie. I to jest ta utrata, która może stać za tym, że te miejsca, które są wyjątkowe do życia, może trudniejsze wtedy, kiedy jest zima, albo trudniej dojechać do lekarza, stracą swoje największe walory do tego, żeby być miejscami dobrymi do osiedlenia.
16: O proteście przeciwko uruchomieniu w Dobkowie kamieniołomu, w którym zagraniczny inwestor chce wydobywać metabazalt, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Protestujący zaapelowali w tej sprawie do marszałka województwa dolnośląskiego.
1: Planowana inwestycja koncernu francuskiego Colas to przede wszystkim uderzenie w lokalną przedsiębiorczość. Rafał Jakubowski, Stowarzyszenie Praźródła, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą na terenie krainy wynalazków wulkanów. Narracja koncernu skupiła się m.in. na tym, że twierdzi się, że będzie zapewniać nowe miejsca pracy. Niestety tak nie jest. Potwierdza to burmistrz Świeżawy, potwierdzają to pracownicy tego samego koncernu funkcjonujący w gminie obok, gdzie po prostu twierdzą, że zostaną przeniesieni do planowego obecnie kamieniołomu. Tym samym my reprezentujemy 50 podmiotów, czyli znacznie większą grupę osób i przedsiębiorców, którzy są zagrożeni prawdopodobnie przyszłą inwestycją. Chodzi tutaj o to, że nie da się połączyć tak turystyki z agresywnym wydobywczym przemysłem.
16: Co państwo apelują do marszałka?
1: Apelujemy do marszałka, ażeby po prostu zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość tutaj lokalnie kreowana oddolnie jest zagrożona w wyniku agresywnej inwestycji. Co więcej, warto podkreślić, że miejsce, o którym mówimy, czyli Kraina Wygłasów Wulkanów, to jest również geopark UNESCO. I ten aspekt jest szczególnie ważny, jeśli mówimy o perspektywicznym rozwoju tego regionu, ponieważ powinien być on właśnie związany ze zrównoważonym rozwojem, z rozwojem powiązanym z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, nie natomiast z elementami, które te zasoby zniszczą.
2: Marta Kłobus, mieszkanka gminy Świeżawa. Oczekujemy tego, że wypowie się na temat szkodliwości tej inwestycji, ponieważ przez wiele lat Urząd Marszałkowski kierował środki swoje, kierował środki unijne w stronę gmin z takim celem, żeby rozwijać turystykę, rozwijać ją w sposób zrównoważony. Natomiast ta inwestycja absolutnie temu przeczy. To ma być ogromna inwestycja założona na kilkadziesiąt lat, ponad 1 000 000 ton urobku rocznie. I ten urobek miałby wyjeżdżać na kołach, ponieważ w pobliżu miejsca, lokalizacji tego kamieniołomu nie ma bocznicy kolejowej. Także nie ma innej możliwości. Nawet dziecko, moje dziecko wie, że w tej chwili ruch ciężarowy jest spory w regionie. Do tego dołożymy jeszcze 40-tonowy pojazd co 3 minuty, to po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to. Jestem z gminy Świeżawa i w tej chwili ten nasz protest, on nie dotyczy tylko samej gminy, nie dotyczy tylko regionu. To jest jeden z największych protestów w tej części Polski. Pod petycją sprzeciwu wobec lokalizacji kamieniołomu podpisało się ponad 5 000 osób. Ponad 1 000 mieszkańców podpisało się pod inicjatywą uchwałodawczą. To jest takie narzędzie, które pozwala mieszkańcom zgłosić swój projekt uchwały do Rady Miejskiej. Rada Miejska przyjęła tę uchwałę większością głosów. Zostało to następnie zatwierdzone przez wojewodę. Po kilku miesiącach uchwała została uchylona przez Radę Miejską po tym, jak inwestor i właściciele terenu złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odbyło się to w sposób skandaliczny, ponieważ Komisja Rady Miejskiej i następnie sesja zostały zwołane w trybie pilnym, co spowodowało, że nie mogły w nim uczestniczyć wszystkie osoby. Odbyło się to większością jednego głosu. Zastosowano argument, że tutaj jest to w ramach samokontroli, czyli w momencie, kiedy Rada Miejska uchwala uchwałę i stwierdza, że ona jest niezgodna z prawem, ma prawo ją uchylić. O co chodzi jeszcze z tą uchwałą? Uchwała została uchylona i my jako mieszkańcy złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaskarżając uchwałę, która uchyliła naszą uchwałę obywatelską.
4: Od pana marszałka oczekujemy, że po prostu wesprze nasze działania, że w przyszłości, kiedy będzie ten moment decydujący, w odpowiedni sposób wpłynie na to, żeby ta koncesja na wydobycie nie została wydana. Na tym nam najbardziej zależy.
5: Państwo mówią, że to jest największy w tej części Polski aktualnie protest, też to już trwa. Ilu państwa protestuje, z jakich gmin?
4: Protestują mieszkańcy gminy Świeżawa, gminy Męcinka, gminy Lipy, gmina Bolków. Nie wiem, czy kogoś nie pominęłam, tak? ale te gminy. W sołectwach zostały podjęte uchwały, które sprzeciwiają się. W 7 sołectwach podjęte zostały uchwały, które się sprzeciwiały temu przedsięwzięciu. I w zasadzie jest to tak naprawdę potężny konflikt społeczny, który ktoś próbuje wyciszyć. Czyli tutaj mamy do czynienia z próbą wyciszenia tego, ponieważ między innymi przy wydawaniu decyzji brany pod uwagę powinien być także konflikt społeczny, tak? Czyli głos społeczeństwa, a tutaj ta oddolna inicjatywa jest jedną z większych inicjatyw w tej chwili.
5: Co na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego? Mówi rzecznik urzędu Michał Nowakowski.
6: Dotychczas nie było, ale również obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie dotyczące potencjalnego wydobycia na złożu Jurczyce, a to wynika wprost z kwestii przepisów prawa, ze ścieżki administracyjnej. Te decyzje, które teraz mogą zostać wydane, czy zostały podjęte, one znajdowały się na poziomie samorządu lokalnego czy administracji środowiskowej. Natomiast oczywiście, kiedy trafiają do nas, do samorządu województwa, stanowiska, pisma, apele płynące od społeczności lokalnych, to zawsze przyjmujemy je z szacunkiem i zawsze wsłuchujemy się w głos mieszkańców. On jest po prostu bardzo ważny.
5: Do tej sprawy pewnie będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień w Legnicy.
23: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
23: Aktywnie w Legnicy.
7: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
5: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
7: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczące możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
2: To już trochę trwa.
7: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
2: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
7: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite naleśniki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie. Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami. Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd pracy na jedną z naszych przełęczy. Te 300-400 metrów w pionie to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, my jesteśmy właśnie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy Wajgarda, festiwal dosyć słynny, tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowa, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony. Osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. Rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć. Jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsce, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
16: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Legnicy wyruszyć na rowerowe zawody.
23: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
8: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie i po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem bike maraton zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Marii Włoszczowskiej. Dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
16: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
8: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od od wielu lat w ramach cyklu Bike Marathon. Dla nich najważniejsza jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo Bike Marathon to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie Bike Marathon.
9: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
8: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Potem już trochę więcej edycji Bike Marathonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fan, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
16: Wyścigów, w których mogą wziąć udział legnicy rowerzyści, jest oczywiście na Dolnym Śląsku więcej.
10: W tym roku, jako Klub Sierża Sobótka, planujemy szereg imprez, począwszy już od pierwszego wyścigu, który odbył się 12 kwietnia, Siężański Mnich, poprzez kolejne w czerwcu i w lipcu. Będziemy starali się jakby wrócić do koncepcji organizacji imprez międzynarodowych na Dolnym Śląsku i w czerwcu będzie to wyścig kategorii 2-1 dla juniorów, wyścig etapowy 11-14 czerwca, no i w czerwcu również wyścig wszechradzki dla elity mężczyzn.
16: A na te wszystkie wydarzenia zapraszał prezes Ślęża Sobótka Bike Akademii Przemysław Bednarek.
23: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: 1 600 milionów złotych na zakup blisko 101 pociągów kolei dolnośląskich. Na całość taboru, czyli 108, 101 pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się. Też gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu tych środków zarządowi, poprzednim zarządom, ponieważ gdyby nie to, dzisiaj myślę, nie stalibyśmy nawet w tym nowym pociągu, a nie wiadomo też, jakby funkcjonowały koleje dolnośląskie, patrząc na to, jak rynek kolejowy się zmienia, jak się rozwija, jak przewoźnicy wchodzą, wychodzą z naszego rynku. Ostatni przykład przewoźnika z Czech, który bardzo szybko zrezygnował z poruszania się po naszym kraju. Koleje dolnośląskie planują kolejną ekspansję, kolejne trasy, więc myślę, że możemy być dumni i te środki są dobrze wykorzystane. Cały czas remontujemy, prowadzimy rewitalizację linii kolejowych, przywracamy stare połączenia, więc te pociągi, te połączenia, ten nowy tabor po prostu dokładamy, przydaje nam się do rozwijających się tras, do rozwijających się kolei dolnośląskich. Jesteśmy w trakcie 10 nowych, kolejnych inwestycji kolejowych, gdzie będziemy po prostu potrzebowali nowego taboru. Musimy też pamiętać, że koleje dolnośląskie potrzebują tabor rezerwowy, ponieważ wypadki czy awarie zdarzają się każdemu przewoźnikowi, więc ten tabor rezerwowy też jest potrzebny, stąd też taka ilość pociągów. Nowe fotele, czyste, ładne toalety, gniazdka USB, możliwość przewożenia rowerów, miejsca stojące przeznaczone dla, czy to dla kobiet w ciąży, dla starszych.
1: No właśnie jesteśmy na pokładzie najnowszego pociągu kolei dolnośląskich. Damian Stawikowski, prezes kolei dolnośląskich. To jest 98 pojazd, który odebraliśmy. Sfinansowane te ostatnie pojazdy są ze środków KPO, to jest 309 milionów złotych. Kolejne 10 jest produkowanych i też ma dostać dofinansowanie 309 milionów złotych. Te słynne środki właśnie KPO już właśnie trafiły na Dolny Śląsk. To jest ten przykład tego pięknego pojazdu. Także zapraszamy dolnoślązaków i nie tylko osoby odwiedzające Dolny Śląsk, aby jeździły kolejami dolnośląskimi takimi ładnymi pojazdami. My nie mamy starych pociągów, my mamy, można powiedzieć, najbardziej nowoczesny, nowy tabor w Polsce, patrząc na ilość pociągów. Natomiast to już jest 35. pojazd tego typu, jednej serii, tak zwany ELF2, polskiej firmy, i to jest ważne, że Polacy produkują tak wspaniałe pociągi, mamy ich już tego typu 35 pojazdów, to jest ELF2, może zabrać nawet 500 osób na pokład. Natomiast kolejnych 10 jest produkowanych i mamy nadzieję, że zamówimy kolejnych jeszcze 20, czyli będzie 65 pojazdów tego typu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mając jeden typ pojazdu, mamy mniejsze koszty potem utrzymania serwisu, no bo wiadomo, części, utrzymanie tego samego taboru jest znacznie tańsze i łatwiejsze. Co jest też ważne, ten pojazd został wyprodukowany, patrząc na dzisiejsze terminy, w rekordowo krótkim czasie, bo w niespełna 12 miesięcy. Także te 10 pojazdów były w rekordowych terminach, za rekordowe pieniądze i za rekordowe dotacje.
2: Powiedział pan, że państwo mają nadzieję na kolejnych 20 nowych pociągów. Co to znaczy?
1: Ponieważ złożyliśmy wnioski do programu Phoenix, gdzie można uzyskać kolejne pieniądze unijne na dofinansowanie. My zamówiliśmy 20 właśnie tych pociągów, o których tutaj mówiłem, następnych takich w firmie PESA. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to śmiało będziemy mogli zacząć produkować te pociągi, które za chwilę będą jeździć być może na przykład po Opolszczyźnie.
2: A dostarczane teraz składy, czy one są na jakichś konkretnych trasach?
1: Tak, to są konkretne trasy tutaj. Jeździmy niby na przykład do Zielonej Góry, czyli łączymy województwo dolnośląskie z województwem lubuskim. Bardzo dużo połączeń, no i na całym Dolnym Śląsku tutaj. Nie chcę tak powiedzieć, że przyjmujemy Polszczyznę, natomiast trwają rozmowy, żeby wydłużyć nasze pociągi, żeby na przykład jeździły do Opola. Natomiast to już zależy od decyzji i porozumienia pomiędzy marszałkami województwa dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast jeździmy już do województwa opolskiego, przecież do Namysłowa, do Brzegu.
2: A ten przetarg na składy wodorowe lub inne, na jakim jest etapie?
1: Jest na takim etapie, że ogłosiliśmy postępowanie w grudniu. Zgłosiły się cztery firmy, cztery podmioty polskie i zagraniczne. Z tych czterech podmiotów wybraliśmy wstępnie trzy. To są jakby firmy, które u nas istnieją na rynku polskim. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i teraz zapraszamy te trzy firmy do złożenia jakby już tych takich trzy ostatecznych ofert już na pociągi, bo najpierw musieliśmy jakby poprosić firmy, żeby sprawdzić wszystkie dokumenty formalne, bo taka jest niestety długa.

0: druga procedura ustawy o zamówieniach publicznych.
1: I teraz Państwo zapraszają ich
0: do złożenia już konkretnej oferty na konkretne pociągi, także my jeszcze nie wiemy, jakie pociągi są zaoferowane, czy to będą pociągi napędzane elektrycznie i będą miały baterie, czy też będą miały także ogniwa wodorowe. Bo tutaj jest jakby alternatywa. Mogą to być pociągi nieklasyczne, bo my w ogóle wymyśliliśmy jakby nowy rodzaj pociągu. Może nie wymyśliliśmy, natomiast taki pociąg jest oferowany, żeby miał pantograf i baterie, ale także na przykład ogniwa wodorowe.
1: Dlaczego tak?
0: Ponieważ my mamy specyfikę takich tras na Dolnym Śląsku, że mamy bardzo rozbudowaną tą sieć elektryczną, ale też bardzo długie odcinki, tak zwane spalinowe, można powiedzieć, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. No i tam to, co musimy się przesiadać z pociągu elektrycznego na pociąg spalinowy, natomiast kiedy będziemy mieć pociąg, który będzie mógł jechać pod tak zwanym drutem, będzie miał pantograf, a tam już, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, będzie mógł być napędzany prądem, który jest zmagazynowany w baterii z tego, a na końcu na przykład takiej linii jak Kłodzko-Kudowa, gdzie się jedzie prawie 40 km w jedną stronę i trzeba wrócić drugie 40 km, tam na końcu tej linii będzie można na przykład doładować baterie ogniwami wodorowymi.
1: Kiedy Państwo chcą wybrać ostatecznie, bo nawet dwójkę producentów mogą wybrać?
0: Tak, zależy, jakie pojazdy zostaną przedstawione. Będą to prototypy, będziemy je testować przez rok czasu i myślę, że w czerwcu tego roku będziemy wiedzieć, czy te firmy spełniają nasze oczekiwania, czy też nie. Także chcielibyśmy to w czerwcu tego roku zamknąć, to postępowanie.
2: A od grudnia Koleje Dolnośląskie będą kursować z Legnicy prawie do Berlina, ale z przesiadkami i wykorzystując dzierżawione pociągi.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
0: Dlaczego? Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie, można powiedzieć, znowu do Berlina, bo to jest ważne.
4: Już od grudnia pojedziemy do Cottbus, dzięki temu Koleje Dolnośląskie będą w 4 województwach i w 3 krajach. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Trasa bardzo atrakcyjna, ponieważ z Cottbus już blisko do Berlina. Całość takiej trasy, jeżeli chodzi o przejazdy, bo tutaj nie liczę przesiadek, będzie trwała 4 godziny 29 minut, czyli jedynie o 15 minut dłużej niż przejazd pociągiem Wawel z Przemyśla właśnie do Berlina. Będzie to na pewno trasa konkurencyjna, przejazd konkurencyjny i też będzie jeździł częściej niż pociąg Intercity, ponieważ planujemy 7-8 par pociągów, połączeń między tymi miastami, więc jak najbardziej już dzisiaj zapraszam.
0: Od grudnia tego roku będziemy jeździć do Kołodwóz z Legnicy, ale patrząc, że możemy się przyjechać z Wrocławia do Legnicy, z Legnicy do Kołodwóz i dalej do Berlina, także Wrocław uzyska, Legnica i w ogóle Dolny Śląsk, nowych 7 połączeń do Berlina. Będą bardzo dobrze skomunikowane. Dlaczego? Bo my otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg Kolei Dolnośląskich jedzie. Jeżeli one będą, znaczy siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina, z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin. Takie są nasze analizy, że właśnie ten kierunek, bo to jest jakby też przedłużenie tych pociągów do Żar, do żegania. I wydłużamy po prostu relacje i dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Też wiemy, że wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. My jesteśmy spółką regionalną i możemy tylko łączyć regiony, nie łączymy tutaj państw. Natomiast to jest tak jak z naszym połączeniem, można powiedzieć, do Drezna. My możemy jechać za granicę i jeździmy do Görlitz. Będziemy jeździć teraz do Görlitz. No i tam przesiadają się nasi pasażerowie. Sam takim pociągiem jechałem. To jest tak zwana promocja specjalna drezdeńska. I być może zrobimy też takie połączenie i też promocję właśnie na promocję berlińską, że będzie właśnie można sobie śmiało te 7 nowych połączeń pojechać z przesiadkami niestety, no ale są dzisiaj takie przepisy, że nie możemy bezpośrednio jechać do Berlina.
2: A skoro mowa o pociągach, to teraz o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych na Dolnym Śląsku, bo w ostatnim czasie doszło do kilku poważnych wypadków w tych miejscach.
5: Aspirant stołowy Łukasz Witkowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego. Osoby przemieszczają się kolejami dolnośląskimi, ale i też wiele osób decyduje się na podróże indywidualne pojazdami codziennie. Jedziemy, zbliżamy się do przejazdu kolejowego i co trzeba wtedy zrobić? Rozglądać się, zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje, ale i też nie wjeżdżać nigdy na przejazd, jeżeli pojawia się jakikolwiek komunikat ze strony sygnalizatora, bo to skrajnie niebezpieczne. Musimy pamiętać o tym, że pojazdy szynowe to kilkadziesiąt ton. Taka jest waga takiego pojazdu. Człowiek przemieszczający się samochodem ma małe szanse na to, żeby wyjść cało ze zderzenia z tak wielką i rozpędzoną maszyną.
6: Aspirant sztabowy Tomasz Słuszniak, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o sam rok, powiem szczerze, że są to traumatyczne oczywiście wydarzenia, wszystkie związane z wypadkami, z kolizjami. Jeżeli chodzi o sytuację tą najtragiczniejszą, nie wiem, czy odpowiednim słowem będzie, cieszymy się, jednak jest spadek. W poprzednim roku, w roku 2025, jeżeli chodzi o osób, które zginęły na przejazdach kolejowych na terenie Dolnego Śląska, były takich osób 3. A w roku 2026 mamy w chwili obecnej, adekwatnie do tego czasu, mamy takich osób 2. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, to takich wydarzeń w 2025 mieliśmy 156, a w chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, w tym roku, mamy takich sytuacji 32. Więc powiem szczerze, że jest, można powiedzieć, na chwilę obecną poprawa. Cieszymy się, ale działamy podczas tych działań wszelakich związanych z przejazdami kolejowymi w stosunku do kierowców, a również też do osób pieszych, wykorzystujemy też drony nasze, bo bardzo często mamy dron, który lata i najczęstszymi takimi wykroczeniami ujawnionymi to oczywiście jest niestosowanie się do znaku B20, czyli znak stop, wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, a szczególnie na tych niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Kierowcy się tam czują troszeczkę tak zapomniani, jednakże przypominamy, że tam też przepisy obowiązują. No i najczęstszym takim zdarzeniem niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Bo jak wiemy, na większość tych przejazdach kolejowych również ta sygnalizacja świetna jest. Mamy światło czerwone. Opuszczane są bardzo często zapory, czyli potocznie mówiąc te szlabany. Kierowcy niektórzy nawet pozwalają sobie, jeżeli mamy pół zapory, omijać, jechać dalej. Również takie wykroczenia są ujawniane. Konsekwencje dosyć są bardzo poważne, bo przy tych wykroczeniach tam są mandaty rzędu 1000 zł, 2000 zł, a przy recydywie też w niektórych wypadkach mamy razy 2. No i punktów potocznie mówiąc karnych, czyli przypisanych do danego wykroczenia, w takich wypadkach, tych poważniejszych, mamy 15, czyli to jest bardzo dużo.
2: To ostrzeżenie kończy program Tydzień w Legnicy. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się wkrótce.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Program Tydzień w Legnicy. Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco. Spodziewajcie się po nas tym razem podpowiedzi, jak można spędzić czas w Legnicy, na przykład na Festiwalu Srebro czy wydarzeniach przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Będzie też jednak o aplikacjach, które mogą nam się przydać, czy pożyczkach dla przedsiębiorców. A zaczniemy od tematu remontów, ale remontów boisk czy szatni sportowych. Niemal 1 340 000 zł przeznaczył na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
13: 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia, po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku, często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
14: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku, ponad 1 000 000 zł. To są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te, które kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Z różnych dyscyplin sportowych sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
12: Pieniądze dostał między innymi klub Konfeks Legnica.
11: Aktywnie w Legnicy.
4: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfeks Legnica.
12: Na co państwo dostali pieniądze?
4: Na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
12: Stadion wymagał tego remontu?
4: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także...
12: Mówimy o którym? Przy jakim?
4: Przy ulicy Grabskiego.
12: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
4: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
12: A ten pierwszy etap już się zakończył?
4: Czy... Tak, już jest zakończony.
12: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
4: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
12: I na kiedy państwo planują pracę w tym drugim etapie?
4: Teraz zaczynamy już.
12: Ile potrwają?
4: Około 2 miesięcy.
12: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku?
4: Nie.
12: Zupełnie?
4: Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
12: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
4: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
12: Czyli państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
4: Dalej szukamy, piszemy, się rozwijamy.
12: Czyli trzeci etap, to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace kończą?
4: Myślę, że nie. Raczej nie.
12: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
4: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci, 16 grup.
12: Zainteresowanie?
4: Jest. Jest duże zainteresowanie naszym klubem. I nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Te dzieci tak się fajnie u nas czują.
12: I oni grają już na jakim poziomie?
4: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
12: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
4: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczy rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy meczy.
12: Do tematu jeszcze wrócimy, ale przerywamy na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy z ostatnich dni.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
5: Dawid Filipowski, zapraszam. Nowy żłobek na Legnickich Piekarach rośnie w oczach. Budynek ma już dach. W środku trwa budowa ostatnich ścian działowych, montaż instalacji oraz przeszkleń. Inwestycja pochłonie około 9,5 miliona złotych, ale na budowę miasto otrzymało 7 milionów państwowego dofinansowania. Bezpłatne będą warsztaty wyjazdowe dla legnickich organizacji pozarządowych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała szkolenia, które pomogą im wypracować nowoczesne standardy działania. W naborze mogą wziąć udział stowarzyszenia z całego regionu.
11: Wtorek.
5: Legnica otrzymała 280 tysięcy złotych z budżetu województwa na naprawę alejek w Parku Miejskim. Gmina Wyznaniowa Żydowska 100 tysięcy na pracę na zabytkowym cmentarzu, a parafia Ewangelicko-Augsburska 80 tysięcy na roboty w kościele Marii Panny. Pszczelarze z powiatu legnickiego też mogą ubiegać się o wsparcie z województwa. Samorząd Dolnego Śląska przeznaczył 1 000 000 złotych, m.in. na zakup pokarmu dla pszczół, mówi Natalia Gołąb z zarządu województwa.
10: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów.
5: Środki zostaną też przeznaczone na budowę pasiek edukacyjnych.
11: Środa.
5: Prawie 14 tysięcy linijek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży trafiło do legnickich szkół. W trudnych chwilach mają przypominać uczniom, że nie są sami i mogą liczyć na wsparcie specjalistów. Akcje wspólnie zorganizowali Urząd Miasta i KGHM Metrako.
11: Czwartek.
5: Jest już przetarg na projekt przekształcenia dawnego kina Ognisko w inkubator przedsiębiorczości. Zabytkowy obiekt zyska nową funkcję, ale z poszanowaniem swojej historii, zapewnia Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
15: Ta wielka sala będzie wykorzystywana jako wielka, piękna sala konferencyjna,
5: Zanim zapadła decyzja, miasto zleciło analizy, które pokazały, że brakuje tutaj miejsc do rozwoju firm. Tymczasem 90% zakładów na Dolnym Śląsku planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Wynika z badania przeprowadzonego przez jedną z agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim udział menedżerowie firm zajmujących się półprzewodnikami, elektromobilnością i produkcją maszyn.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawił Wam Dawid Filipowski, a my wracamy do inwestycji w sport na Dolnym Śląsku. Klub Unia Rosohata z okolic Legnicy, klub niezwykły, bo ze złotą gwiazdką PZPN z małej miejscowości, w której mnóstwo dzieciaków trenuje piłkę nożną, też planuje inwestycje za między innymi pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
15: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosohata. Otrzymaliśmy dofinansowanie łącznie z gminą Kunice do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
16: Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
15: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu, bo mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Rosohata. I my jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
16: Dlaczego?
15: No jak dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerze albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stowarzyszenie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
16: A to ile to mieszkańców?
15: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkańców, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia. No i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na, w tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok docelowego boiska, tego głównego. Porozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no, więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
16: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
15: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo. Boisko jest ogólnodostępne. Dzieciaki mogą przychodzić, kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc... Więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
16: Ale to które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
15: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych no mnóstwo, więc to po prostu jest... Oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z rolika, tak? Korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
16: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonie?
15: Około 110 tysięcy.
16: Proszę opowiedzieć o niej.
15: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną, no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także bez problemu.
16: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale...
15: To jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
16: Kiedy państwo mają plan, żeby powstało?
15: Znaczy my musimy jak najszybciej, my działamy już teraz, jakby przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, przy 140 dzieci my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
16: Dalej. Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają
15: państwo? Nie, czekamy, no musimy, wie pani, no, musimy mieć finanse, tak? Zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby, no w zasadzie czekamy na przelew środków i idziemy do przodu.
16: I ile może potrwać budowa?
15: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
16: Czyli ekspresowo.
15: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
12: Trzymam więc kciuki, żeby się udało i zapraszam Was już na kolejną część programu Tydzień w Legnicy, w której czeka na Was zupełnie inny temat.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: W programie Tydzień w Legnicy porozmawiamy sobie teraz o dwóch aplikacjach i sprawdzimy, jak bardzo mogą nam się przydać. Chodzi o aplikację mObywatel oraz o regionalny system ostrzegania. Zacznijmy może od znanego pewnie przynajmniej części z Was mObywatela i nowości, jakie pojawiły się w tej aplikacji.
11: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
17: Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Mieszkańcy Legnicy, ale też całego powiatu legnickiego, podobnie jak mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tutaj na początku chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, z których legniczanie i mieszkańcy powiatu legnickiego mogą korzystać, to jest chociażby taka usługa jak M-stłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
16: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularny.
17: Będzie popularny, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem i on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię i na tej podstawie można, to jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą, z której mogą korzystać mieszkańcy Legnicy, ale też w ogóle powiatu legnickiego, to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, szczególnie tutaj w kontekście mieszkańców powiatu legnickiego, to jest, ale też szczególnie tutaj seniorów z Chojnowa, Krotoszyc, Kunic, Miłkowic, Legnickiego Pola, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi. I co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Ale tych, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów, chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel, jeżeli jesteśmy oczywiście osobami, które stawiają pierwsze kroki, jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, smartfony, warto pobrać taką aplikację mObywatel z osobą zaufaną, do której mamy zaufanie, która jest młodsza i przeprowadzi nas przez ten proces, ale też trzeba pamiętać, że w tej aplikacji mObywatel zawsze możemy mieć pod ręką legitymację rencisty, którą też czasami używamy, wykorzystujemy przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. I tutaj też kwestia będzie, jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać te aplikacje kwalifikacje, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo, no, na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy. Oczywiście nie wszystkie dokumenty, tu też być może uprzedzę pytania, można wprowadzić w tym momencie do aplikacji mObywatel, ponieważ te dane źródłowe, z których aplikacja mObywatel czerpie informacje, są rozproszone, nie ma jednego źródła. Chociażby ostatnio ktoś mnie pytał o to, czy możliwa będzie karta wędkarska w aplikacji mObywatel. Pewnie w przyszłości tak, ponieważ to jest bardzo prosty krok, aby dodać tam taki dokument. Tylko kwestia zebrania tych wszystkich danych, numerów, legitymacji w jedno źródło, tak aby po prostu wszyscy w tym samym czasie mogli korzystać z aktualnej bazy tych dokumentów. To jest wyzwanie, ale z tym wyzwaniem poszczególne jednostki, liderzy tych projektów cyfryzacji radzą sobie, ponieważ też cyfryzują te dokumenty, prowadzą te rejestry, chociażby dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.
16: A jeśli mamy już od jakiegoś czasu aplikację mObywatel, ona się aktualizuje, te nowości wchodzą na bieżąco?
17: Ona się aktualizuje, tak więc tutaj też trzeba po prostu podążać za tymi krokami. Zawsze po zalogowaniu, jeżeli pojawi się nowa funkcja, to też jako użytkownik otrzymujemy informacje. Też te informacje są przekazywane za pośrednictwem mediów, więc też warto śledzić. Krótko mówiąc, no, to jest jakby kolejny element i przykład tego, że rząd pracuje nad tym, aby ta administracja była nie tylko blisko mieszkańców, chociażby jak terenowe punkty paszportowe, które możemy spotkać na terenie Dolnego Śląska, ale też żeby te sprawy związane z administracją rządową, żeby one też można było je po prostu w wygodny sposób załatwić. I tutaj też sporo dobrych i pozytywnych opinii płynie od Polaków, którzy po wielu latach albo przy okazji wizyty w Polsce próbują załatwić sprawy. No i na przykład dowiadują się o takiej aplikacji mObywatel i są w szoku, że w ich kraju, który opuścili kilka lat czy kilkanaście lat temu, dzisiaj takie sprawy można załatwiać właśnie w ten sposób. Więc to jest też taki motywator, myślę, zarówno dla administracji rządowej, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla tych wszystkich osób, które rozwijają aplikację mObywatel do tego, aby realizować te zadania i dodawać tam nowe dokumenty.
12: Tyle o aplikacji mObywatel, a w programie Tydzień w Legnicy sprawdźmy jeszcze, jak bardzo może nam się przydać aplikacja Regionalny System Ostrzegania.
18: Trudno sobie wyobrazić nieużytkowanie, nieposiadanie tej aplikacji. Dariusz Staniów, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jest to aplikacja przekazująca autoryzowane informacje, czyli nie musimy weryfikować informacji pochodzących z centrum, które dystrybuje tą informację. Gospodarzem tej aplikacji jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, natomiast na poziomie regionalnym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wnioskuje i uruchamia alerty za pomocą tej aplikacji w odniesieniu do mieszkańców określonych powiatów, gmin. To jest aplikacja, która pozwala posiadaczowi określić poziom jego zainteresowania. Aplikacja składa się z kilku warstw, gdzie można sobie zastrzec informacje na przykład o zagrożeniach w ruchu drogowym, czy zagrożeniach meteorologicznych, czy o kryzysie przemysłowym. I można uruchomić sobie wszystkie warstwy i określić, jaki teren nas interesuje, jaki obszar województwa pozostaje w naszej sferze zainteresowania. Możemy sobie włączyć geopozycjonowanie i aplikacja będzie domyślnie uruchamiać alerty dotyczące tego terenu, na którym się znajdujemy. W każdym razie dostajemy informację wiarygodną, dostajemy informację szybką, a to spełnia wszystkie przesłanki powiadamiania ludności. Ma być szybka, wiarygodna informacja. Mówiąc o technikaliach, aplikacja jest bezpieczna, jest ustalone autorstwo tej aplikacji, bo to jest aplikacja wykonana przez informatyków Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ona jest lekka, ona nie obciąża nam zasobów pamięci, zasobów naszych smartfonów.
12: A przekonywał o tym w programie Tydzień w Legnicy, którego właśnie słuchacie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Staniów.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Przenosimy się teraz w programie Tydzień w Legnicy do Legnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a dokładniej przeniósł się tam nasz człowiek, Maciej Czujko.
11: Aktywnie w Legnicy.
19: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
20: No to co, to dzisiaj sama. To taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń. Wiadomo, jaka jest sprawa. Czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach?
19: Tak, zbliża się już powoli małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca i 2 już czerwca na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych w Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawę samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak przed godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9, tak myślimy, że do godziny 10, no maksymalnie do 10.30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych nowych samochodów, bo tutaj też państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
20: Są auta i sportowe, i zabytkowe.
19: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25. spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ Samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ Samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek, czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
20: Czy doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
19: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś innego. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
20: Oklaskiwać po prostu, nie?
19: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później już przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18:00 i cały lipiec, i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe, i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią użyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować.
12: Joga pod chmurką, takie zajęcia już wkrótce w Legnicy, a już teraz trwa u nas Festiwal Srebro, a więcej o nim Justyna Teodorczyk.
11: Co jest grane w Legnicy?
0: Legnicki Festiwal Srebro. Uśmiecham się, jak to mówię, ponieważ jesteśmy po kulminacji festiwalu, czyli po jego uroczystym otwarciu. Mieliśmy kilkuset gości z Polski i zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc no myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem. I teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady mamy w Domu Kultury Atrium. Natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASP w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych, i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeum, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeum, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni. Także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeum znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. Ona właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy. Mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą, po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry, i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy scope, czy devices. Małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele i skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, no mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę, która nawiązuje, ponieważ temat międzynarodowego konkursu sztuki złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata, temat tej wystawy brzmiał Everybody. czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała pozytywności, do traum, do chorób, dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie. Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę i ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę na piękne warkocze, które oczywiście są symbolem takiego wychowywania kobiet, powiedzmy jeszcze dosyć patriarchalnego. Ona obcina te warkocze i robi z nich taką rzeźbę, koronę, która naśladuje koronę Miss. W wyborach Miss, prawda? Jest to korona z włosów. Ta korona jest dosyć taka nieprzyjemna, no bo włosy, kiedy są naturalne i na głowie są, prawda, czymś takim, nie wiem, pięknym, czułym, ale kiedy są oddzielone od organizmu, od ciała, widać, że wiemy wszyscy, że wzbudzają w nas takie dziwne uczucie, prawda?
12: To nie koniec opowieści o Legnickim Festiwalu Srebro. Będzie o nim też w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy, więc polecam i zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
12: Można by mówić długo o Festiwalu Srebro, bo też dużo dzięki niemu się dzieje. O wystawach prezentowanych w jego ramach opowiada wam Justyna Teodorczyk w rozmowie z Maciejem Czujko.
1: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
0: My praktykujemy od lat te wystawy, więc my mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która jest takimi sztucznymi brwiami, które właśnie te brwi nawiązują do... Te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej nie możemy. Także mamy taką właśnie koronę z włosów. Mamy sztuczne brwi. Mamy pracę, która jest hakiem na szyjni, który tak naprawdę

0: Tacy z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrane 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obczują Państwo z czymś na najwyższym poziomie. Natomiast uprzedzam, to co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
1: A czy możemy polecić któryś z wystaw albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie? Czy one są podzielone jakoś tematycznie?
0: Tak, oczywiście. Jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Tam mamy właśnie taki przekrój. 300 artystów z całego świata nadesłało pracę, wybrały jury. Ale mamy na przykład wspaniałą wystawę i kilka z tych wystaw to są, że tak powiem, wystawy przywiezione, bo kiedy uczestniczę w międzynarodowych obradach, mam też zaszczyt zasiadać w kilku gronach jurorskich i kiedy wyjeżdżam na targi, czy te właśnie Jewelry Weeks, weekendy biżuterii, czy do Bukaresztu, czy do Mediolanu, czy do Londynu, to tam nagradzam pracę, wyszukuję tam najlepszych, najbardziej obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał i oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie 3 wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę nowe, selekcjonowane w najlepszy sposób z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellanger, która dostała nagrodę i ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet, właśnie na tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do tego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiali, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie filcowe na przykład, no nie wiem, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które no właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, no to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia, co jest właśnie zadaniem sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, nie wiem, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych i za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ no, planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. No my niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to są ich prace dyplomowe, natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne nasze naszyjniki, kolie zrobione właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka, one są wszystkie bardzo ciekawe. I to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Everybody, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia. I też wystawę taką poświęconą w dużej

0: mierzy cielesności, także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszyjnika, chociaż mam nadzieję, że wielu z Państwa by się odważyło to na siebie założyć i to nosić, ale właśnie obejrzeć to jako małe dzieło sztuki, które próbuje nam opowiedzieć ważne rzeczy i wielkie historie.
1: A widziałaś już na ulicy Legniczan, którzy może mieli na sobie jakąś biżuterię, którą wystawialiście albo którą mieliście u siebie, którą można było kupić?
0: Tak, widziałam dyrektorkę Galerii Sztuki na dwóch konferencjach prasowych, za każdym razem prezentującą właśnie jakąś niespotykaną biżuterię, więc widziałam też już w mediach społecznościowych, że jedna autorka z zagranicy, zdaje się z Ameryki Południowej, pochwaliła się, że właśnie widziałam, dziękuję za promowanie mojej biżuterii, widziałam ją na konferencji prasowej, więc ja myślę, że to raczej w takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści unoszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię i każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się, za granicą to jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie styl, albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce to widać właśnie w tym środowisku, czy w branży. Natomiast tak na co dzień jeszcze nie za bardzo, ale widzę, że wielu mężczyzn ma taką odwagę sięgać po dotychczas kobiece atrybuty, więc jestem naprawdę dobrej myśli.
2: Zmieniamy temat.
3: Było o biżuterii, to teraz będzie o pieniądzach, choć nie na biżuterię przeznaczonych, bo chodzi o inwestycyjne pożyczki obronnościowe dla dolnośląskich przedsiębiorców.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Legnicy.
4: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
5: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
4: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana niekomercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiada.
6: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat, na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
3: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać, a wszystkim dziękuję, że byliście z nami i oczywiście już tradycyjnie bardzo Wam polecam słuchanie kolejnych programów Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Joanna Strudyńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień w Legnicy. Jeśli jesteście ciekawi przeróżnych spraw festiwalu Satyrykon, tras rowerowych planowanych wokół Legnicy i szerzej na całym Dolnym Śląsku, ale też szykowanych połączeń kolejowych z Legnicy, to dobrze trafiliście. Tematów mamy dla Was w programie Tydzień w Legnicy, oczywiście więcej, na przykład ten, od którego zaczniemy. Dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska zdradzi Wam, co ciekawego szykuje dla Was właśnie biblioteka.
9: Co jest grane w Legnicy?
11: Nie wszyscy Państwo wiecie, że w ofercie biblioteki tej głównej przy ulicy Piastowskiej i wszystkich jej filii znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju zajęć. To jest oczywiście nie tylko już wypożyczanie książek, nie tylko poszukiwania bibliograficzne, ale także różnego rodzaju zajęcia bądź danie schronienia różnego rodzaju pomysłowym legniczanom, którzy chcą realizować swoje pasje właśnie w bibliotece. O tym, że można pograć w gry planszowe w bibliotekach, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, że w bibliotece naszej funkcjonuje dyskusyjny klub książki i osobno dyskusyjny klub książki fantazy. To też już coraz więcej mieszkańców się o tym dowiaduje i uczestniczy w spotkaniach tych klubów, że prowadzimy intensywną edukację nie tylko czytelniczą, ale również ekologiczną i muzyczną. To właściwie to już jest samo przez się zrozumiałe. Ale w tym bardzo dużym wyborze zajęć, począwszy od najmłodszych dzieci, tych tak zwanych pampersiaków, które przychodzą na zajęcia ze swoimi opiekunami i uczestniczą w zajęciach opartych trochę o książkę, trochę o ruch, trochę o plastykę w bibliotekach, poprzez czytanie, tak jak cała Polska czyta dzieciom, poprzez zajęcia z historii książki, regionu naszego. Chcę Państwa szczególnie uczulić na przedsięwzięcia, które w maju się odbędą. I między innymi są to 13 maja finał programu Slow Fashion, Slow Life, Ubierz się w odpowiedzialność. To jest program realizowany przez naszą ekobibliotekę, wsparty przez Fundację Totalizatora Sportowego. Otwarte wydarzenie, zapraszamy wszystkich Państwa, ale szczególnie zapraszamy młodzież współpracującą z nami podczas całego programu, młodzież 5 Liceum imienia Jana Heweliusza w Legnicy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej imienia Andrzeja Krakowskiego. Oni uczyli się na zajęciach warsztatowych, jak ze starych rzeczy zrobić coś z efektem wow, jakiś fajny ciuch, bądź torbę, bądź różnego rodzaju utensylia. Taka fajna, kolorowa młodzież, która uczy się w 5 liceum, podobno była zachwycona różnego rodzaju propozycjami prowadzących warsztaty. I chcemy właśnie rozstrzygnąć konkursy, które podczas tego programu zostały ogłoszone. Chcemy pokazać te produkcje modowe. Chodzi o to, że kupujemy co roku ogromne ilości odzieży o nie najlepszej jakości, która zostaje szybko przez nas wyrzucona. Zwracamy uwagę w tym programie właśnie na świadomy wybór, na kupowanie, ubieranie się w dobrej jakości odzież i możliwość przerabiania odzieży starszej, ale jeszcze mało zniszczonej w ciekawe i modne ciągle elementy. Będzie Będziemy również wymieniać się ubraniami. Zaczynamy o 11.30. Będzie można przygotować swoje stoiska. My udostępnimy stoły. Można przynieść dowolną ilość ubrań z wyjątkiem bielizny i butów. Nie odbieramy później, nie pozostawiamy organizatorom tych ciuchów, ale będzie można się wymienić bądź przekazać komuś, kogo zainteresują nasze ubrania, które już dla nas straciły ten efekt nowości albo po prostu z nich wyrośliśmy. Ale będziemy również mówili o tym, jak z niczego zrobić piękną biżuterię i również takie warsztaty zostaną poprowadzone w dniu 13 maja w okolicy godziny 12.50. To taki cały cykl imprez, które będą się toczyły tutaj w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Warto zaglądnąć, może coś ciekawego dla siebie Państwo znajdziecie. 14 maja o godzinie 17 zapraszam Państwa do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej na spotkanie z Robertem Ostaszewskim, autorem kryminałów, między innymi bestsellerowej trylogii kryminalnej z podkomisarzem Konradem Rowickim, serii Śląskiej kryminałów, serii z komisarz Renatą Łukowską, autorem kryminału Tylko wróć, gdzie miejscem akcji jest między innymi Legnica. Bardzo ciekawy nowy autor, dla nas nowy autor, pojawiający się na firmamencie tej takiej bardzo bogatej twórczości kryminałów, która ostatnio dotyka nasz kraj. Właściwie pisze się kryminały wszędzie, prawie każde miasto jest miejscem, duże miasto jest miejscem kryminałów, a Robert Ostaszewski rzeczywiście potrafi pokazać nie tylko akcje kryminałów, ale krwawe zbrodnie, nawet nieco zalatujące nam thrillerem. O godzinie 17, 14 maja zaprasza mój kolega z biblioteki, pan Tomasz Adamowski, który poprowadzi spotkanie. 15 maja o godzinie 18 zapraszam na koncert Anna German, Głos Pokoju, koncert w wykonaniu Agnieszki Babicz, śpiew, Aurelii Sobczak, narracja i dwóch znakomitych muzyków, Huberta Świątka w piano i Mariusza Świątka na saksofonie. Mamy teraz rocznicę urodzin Anny German. Taki koncert w kraju odbywa się wiele, ale zaręczam Państwu, że znakomity głos i interpretacja i ruch sceniczny Agnieszki Babicz to będzie dla Państwa niezapomniana uczta.
2: Po więcej szczegółów odsyłam Was do kalendarza wydarzeń na stronie internetowej Legnickiej Biblioteki Publicznej, a u nas już czas na informacje o tym, co ważnego działo się w Legnicy w ostatnim czasie.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto przeznaczy 100 tysięcy złotych na ogródki działkowe. Skorzysta z nich 6 legnickich stowarzyszeń. Pieniądze przeznaczą m.in. na budowę i naprawę instalacji wodociągowych, sanitarnych, wymianę ogrodzenia czy budowę altan. Dolny Śląsk natomiast przeznaczy 1 000 000 złotych na wsparcie pszczelarzy. Pasieki z powiatu legnickiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
8: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii czy też tablic informacyjnych.
3: Odbędą się także imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska.
9: Wtorek.
3: Szpital powiatowy w Złotoryi uruchomił pracownię densytometryczną. Pozwala na bezbolesne i dokładne zbadanie gęstości kości, a dzięki temu wczesne wykrycie osteoporozy. Do badania potrzebne jest skierowanie z przyszpitalnej poradni lub placówki, która ma podpisaną umowę ze szpitalem. Informacja o zbiórce odzieży i tekstyliów w Legnicy. Miasto prosi o wystawianie różowych worków najwcześniej dobę przed planowanym odbiorem, by nie zaśmiecać ulic. A harmonogram zbiórki znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
9: Środa.
3: Na legnickie drogi wyjechały 2 nowe autobusy elektryczne. To oznacza, że do miasta dotarła cała dostawa 6 pojazdów zakupionych przez MPK. Miejski przewoźnik kupił też 4 ładowarki i wciąż dąży do tego, żeby w taborze 30% autobusów było hybrydowych. Dawne kino Ognisko stanie się nowoczesnym inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym lokalne firmy i startupy. Inwestycja daje podwójną korzyść, zaznacza Maciej Kubaj, prezydent Legnicy.
12: Bo z jednej strony ratujemy piękny obiekt, który blisko 20 lat został porzucony. I druga korzyść to jest wykorzystanie tego obiektu na przestrzeń, której w Legnicy całkowicie brakowało.
3: Na utworzenie inkubatora miasto otrzymało ponad 25 milionów złotych unijnych środków z puli Urzędu Marszałkowskiego.
9: Czwartek.
3: Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat legnicki wyremontuje drogi w Konradówce, Niedźwiedzicach, Dzierżkowicach, Koliszowie i Jeziorzanach. A gmina Legnickie Pole naprawi ulicę Mickiewicza, Słowackiego, Długosza i drogę w Ogonowicach. W Legnicy roboty szykują się w parku miejskim. Miasto ogłosiło przetarg na remont placu zabaw i strefy wypoczynkowej. Teren będzie miał nowe ścieżki, toaletę modułową, oświetlenie i monitoring. Wykonawcę poznamy najwcześniej pod koniec maja.
10: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Przedstawił wam go Dawid Filipowski. A co szykuje dla was Satyrykon, to sprawdził Maciej Czujko.
9: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
13: Paulina Maciejewska, Satyrykon.
14: No i czas płynie. Ostatnio jak się widzieliśmy, zapytałem ci, czy możemy już o Satyrykonie powiedzieć. Ty powiedziałaś, że możesz powiedzieć co nieco, ale jeszcze trochę mało, to może bez sensu. A teraz można już powiedzieć wszystko.
13: Teraz możemy powiedzieć już zdecydowanie wszystko, bo już za miesiąc tak naprawdę jest Satyrykon. 12 czerwca, wielkie otwarcie Międzynarodowej Wystawy Satyrykon Legnica 2026 w Muzeum Miedzi w Legnicy. Wcześniej to otwarcie będzie poprowadzone barwnym kolowodem z udziałem naszej dziecięco-młodzieżowej legnickiej orkiestry Dentej, która zrobi wielki hałas na to rozpoczęcie Satyrykonu. Szykujemy też happening dla mieszkańców Legnicy, w którym mamy nadzieję, że oczywiście jak zwykle legniczanie się chętnie włączą. O szczegółach udziału już niedługo będziemy pisać na naszej stronie.
14: No jak ja teraz powiedziałem, że powiemy wszystko już i co? Jednak nie wszystko. Zostałem zwabiony, drodzy państwo, del ceku, bo Paulina powiedziała, że powie wszystko i nie mówi wszystko.
13: Bo tutaj trzeba też dozować troszeczkę tą ciekawość. Natomiast na pewno pojawi się tutaj hasło strefa komfortu. Także
14: trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu.
13: Niekoniecznie.
14: Wszyscy się będą całować ze wszystkim.
13: Wszyscy będą się czuć u nas komfortowo.
14: To jak to będzie? Aha, czyli będzie komfort, a nie dyskomfort.
13: U nas będzie komfort, dlatego komfortowo zapraszam.
14: W happeningu będzie komfort.
13: I na wystawie.
14: Ale ja o ten happening pytam, bo mi nie chcesz o nim powiedzieć. Będzie komfort czy dyskomfort?
13: Będzie komfort.
14: Dobra. Czyli nie ma się czego bać. Bo wiesz jak jest komfort, to moglibyście się pokusić jakiś dyskomfort, moglibyście na przykład wyciągać ludzi z tłumu, kazać im śpiewać, tańczyć, rozbierać się, co da nie widy.
13: To ja powiem tak. Każdy, kto dołączy do korowodu, będzie w strefie komfortu, a osoby, które będą chciały tylko na niego popatrzeć z boku, no mogą się czuć trochę niekomfortowo, także radzę.
14: O matko, czyli lepiej wziąć udział, żeby być, czyli udział komfort, nie udział dyskomfort.
13: Wyjście ze strefy komfortu, jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału w korowodzie.
14: Olina, mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko i nic jednocześnie. To jest rzadka sztuka, ale no dobra, udało się.
13: Myślę, że się udało. No drodzy państwo, naprawdę zapraszam. 12 czerwca w piątek około godziny 16:30 startujemy z placu Messlera, czyli przy galerii, z tego placu przy galerii Piastów i kościoła Marieckiego. Na pewno będzie nas widać z daleka za pomocą oczywiście naszych barwnych, satyrykonowych elementów orkiestry Dentej, która też będzie w swoich pięknie uszytych mundurkach. I takim barwnym korowodem przechodzimy najpierw do posągu Filipka na ulicy Najświętszej Marii Panny. Tam odsłonimy tablicę poświęconą w tym roku Norbertowi Sarneckiemu, rzeźbiarzowi, stałemu współpracownikowi Satyrykonu, który dla nas i wykonywał medale, był wielokrotnym laureatem, raz nawet zdobył Grand Prix, jego słynna rzeźba, żyrafa na łyżwach.
14: Nawet ja pamiętam, mam słabą pamięć.
13: Myślę, że też, że z tego względu, że to była druga nagroda Grand Prix 50-letniej historii Satyrykonu, którą zdobyła rzeźba. Więc to był naprawdę taki wyjątkowy moment.
14: To była genialna rzeźba, bo ona nie dość, że była fantastyczna i ujęła jury czyli ciało specjalistyczne, to jeszcze do tego podobała się wszystkim, nie?
13: I ona jest zabawna i aktualna dalej na swój sposób. Myślę, że spokojnie mogłaby wziąć udział w tegorocznej wystawie i znowu być nagrodzona, no bo jednak te tematy związane z klimatem, z tymi wszystkimi zagrożeniami i też, no nie ukrywajmy, przez zwierzęta naprawdę można dużo pokazać też i naszych wad, także często one są takim odzwierciedleniem wśród artystów, żeby pokazać coś za pomocą świata zwierząt. Także jeżeli pamiętacie żyrafę, to Norbert Sarnecki był jej twórcą. Niestety już od prawie roku tego Norberta z nami nie ma, ale chcemy, żeby zawsze tutaj był w Legnicy, także będzie miał swoją tablicę pamiątkową, którą właśnie w trakcie tego Satyrykonu otworzymy.
2: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Paulina Maciejewska z Satyrykonu.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O planach uruchomienia kamieniołomu w krainie wygasłych wulkanów porozmawiamy teraz w programie Tydzień w Legnicy, a dokładniej o trwającym od ponad roku proteście przeciwko uruchomieniu przez zagranicznego inwestora kamieniołomu w Dobkowie. Wydobywany ma być metabazalt. Protestujący złożyli ostatnio w tej sprawie apel do marszałka województwa dolnośląskiego. Posłuchajcie.
9: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
15: Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Nie zgadzamy się na, przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu. Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Nie zgadzamy się na, przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma wydobywane kruszywo leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które będą, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu.
16: Ewelina Rozpędowska, jestem przedsiębiorczynią działającą na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Ja nie zajmuję się turystyką i restauracją, dlatego że ja zawsze marzyłam o tym, żeby się zajmować tym, tylko dlatego, że 20 parę lat temu, jak zamieszkałam w Krainie Wygasłych Wulkanów, to bezrobocie wynosiło 40%. Ja wtedy marzyłam o tym, żeby pracować w Parku Narodowym albo w Parku Krajobrazowym, bo jestem z wykształcenia przyrodnikiem. Ja po prostu od tych 20 kilku lat buduję moje miejsce pracy i miejsce pracy dla mojego zespołu. I jedną z trudniejszych rzeczy, jaka spotyka pracodawcę, w moim przekonaniu, jest moment, kiedy musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. I ja bym nie chciała tego robić, dlatego apel do marszałka z naszej strony, ze strony branży jest taki, żeby stanął po stronie mieszkańców, nie po stronie koncernu, żebyśmy czuli wsparcie z jego strony, skoro słabo możemy liczyć na naszą gminę. Na Dolnym Śląsku dopiero te firmy wielopokoleniowe, gdzie przekazuje się małe przedsięwzięcia z pokolenia na pokolenie, zaczynają się odradzać, a to jest taka chwila, kiedy znowu w którymś regionie, w którym naprawdę niewiele się działo jeszcze 20 parę lat temu i było powiedziane raczej radźcie sobie sami, może to być po prostu zachwiane, utracone. A wielopokoleniowość takich przedsięwzięć może niwelować nam tak naprawdę depopulację, no bo ludzie uciekają z obszarów wiejskich, tak? Nie tylko. Mamy depopulację wynikającą generalnie z demografii, ale ona szczególnie dotyka właśnie obszary wiejskie. I to jest ta utrata, która może stać za tym, że te miejsca, które są wyjątkowe do życia, może trudniejsze wtedy, kiedy jest zima albo trudniej dojechać do lekarza, stracą swoje największe walory do tego, żeby być miejscami dobrymi do osiedlenia.
2: O proteście przeciwko uruchomieniu w Dobkowie kamieniołomu, w którym zagraniczny inwestor chce wydobywać metabazalt, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Protestujący zaapelowali w tej sprawie do marszałka województwa dolnośląskiego.
17: Planowana inwestycja koncernu francuskiego Colas to przede wszystkim uderzenie w lokalną przedsiębiorczość. Rafał Jakubowski, Stowarzyszenie Praźródła, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą na terenie Krainy Wynagrodzonych Wulkanów. Narracja koncernu skupiła się m.in. na tym, że twierdzi się, że będzie zapewniać nowe miejsca pracy. Niestety tak nie jest. Potwierdza to burmistrz Świeżawy, potwierdzają to pracownicy tego samego koncernu funkcjonujący w gminie obok, gdzie po prostu twierdzą, że zostaną przeniesieni do planowego obecnie kamieniołomu. Tym samym my reprezentujemy 50 podmiotów, czyli znacznie większą grupę osób i przedsiębiorców, którzy są zagrożeni prawdopodobnie przyszłą inwestycją. Chodzi tutaj o to, że nie da się połączyć, tak jak turystyki z agresywnym wydobywczym przemysłem.
2: Co państwo apelują do marszałka?
17: Apelujemy do marszałka, ażeby po prostu zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość tutaj lokalnie kreowana oddolnie jest zagrożona w wyniku agresywnej inwestycji. Co więcej, warto podkreślić, że miejsce, o którym mówimy, czyli Kraina Wygasów Wulkanów, to jest również geopark UNESCO. I ten aspekt jest szczególnie ważny, jeśli mówimy o perspektywicznym rozwoju tego regionu, ponieważ powinien być on właśnie związany ze zrównoważonym rozwojem, z rozwojem powiązanym z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, nie natomiast z elementami, które te zasoby zniszczą.
18: Marta Kłobus, mieszkanka gminy Świeżawa. Oczekujemy tego, że wypowie się na temat szkodliwości tej inwestycji, ponieważ przez wiele lat Urząd Marszałkowski kierował środki swoje, kierował środki unijne w stronę gmin z takim celem, żeby rozwijać turystykę, rozwijać ją w sposób zrównoważony. Natomiast ta inwestycja absolutnie temu przeczy. To ma być ogromna inwestycja założona na kilkadziesiąt lat, ponad 1 000 000 ton urobku rocznie. I ten urobek miałby wyjeżdżać na kołach, ponieważ w pobliżu miejsca, lokalizacji tego kamieniołomu nie ma bocznicy kolejowej. Także nie ma innej możliwości. Nawet dziecko, moje dziecko wie, że w tej chwili ruch ciężarowy jest spory w regionie. Do tego dołożymy jeszcze 40-tonowy pojazd co 3 minuty, to po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to. Jestem z gminy Świeżawa i w tej chwili ten nasz protest, on nie dotyczy tylko samej gminy, nie dotyczy tylko regionu. To jest jeden z największych protestów w tej części Polski. Pod petycją sprzeciwu wobec lokalizacji kamieniołomu podpisało się ponad 5 000 osób. Ponad 1 000 mieszkańców podpisało się pod inicjatywą uchwałodawczą. To jest takie narzędzie, które pozwala mieszkańcom zgłosić swój projekt uchwały do Rady Miejskiej. Rada Miejska przyjęła tę uchwałę większością głosów. Zostało to następnie zatwierdzone przez wojewodę. Po kilku miesiącach uchwała została uchylona przez Radę Miejską po tym, jak inwestor i właściciele terenu złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odbyło się to w sposób skandaliczny, ponieważ Komisja Rady Miejskiej i następnie sesja zostały zwołane w trybie pilnym, co spowodowało, że nie mogły w nim uczestniczyć wszystkie osoby. Odbyło się to większością jednego głosu. Zastosowano argument, że tutaj jest to w ramach samokontroli, czyli w momencie, kiedy Rada Miejska uchwala uchwałę i stwierdza, że ona jest niezgodna z prawem, ma prawo ją uchylić. O co chodzi jeszcze z tą uchwałą? Uchwała została uchylona i my jako mieszkańcy złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaskarżając uchwałę, która uchyliła naszą uchwałę obywatelską.
19: Od pana marszałka oczekujemy, że po prostu wesprze nasze działania, że w przyszłości, kiedy będzie ten moment decydujący, w odpowiedni sposób wpłynie na to, żeby ta koncesja na wydobycie nie została wydana. Na tym nam najbardziej zależy.
2: Państwo mówią, że to jest największy w tej części Polski aktualnie protest, też to już trwa. Ilu państwa protestuje, z jakich gmin?
19: Protestują mieszkańcy gminy Świeżawa, gminy Męcinka, gminy Lipy, gmina Bolków. Nie wiem, czy kogoś nie pominęłam, tak? ale te gminy. W sołectwach zostały podjęte uchwały, które sprzeciwiają się. W 7 sołectwach podjęte zostały uchwały, które się sprzeciwiały temu przedsięwzięciu. I w zasadzie jest to tak naprawdę potężny konflikt społeczny, który ktoś próbuje wyciszyć. Czyli tutaj mamy do czynienia z próbą wyciszenia tego, ponieważ między innymi przy wydawaniu decyzji brany pod uwagę powinien być także konflikt społeczny, tak? Czyli głos społeczeństwa, a tutaj ta oddolna inicjatywa jest jedną z większych inicjatyw w tej chwili.
2: Co na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego? Mówi rzecznik urzędu Michał Nowakowski.
20: Dotychczas nie było, ale również obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie dotyczące potencjalnego wydobycia na złożu Jurczyce, a to wynika wprost z kwestii przepisów prawa, ze ścieżki administracyjnej. Te decyzje, które teraz mogą zostać wydane, czy zostały podjęte, one znajdowały się na poziomie samorządu lokalnego czy administracji środowiskowej. Natomiast oczywiście, kiedy trafiają do nas, do samorządu województwa, stanowiska, pisma, apele płynące od społeczności lokalnych, to zawsze przyjmujemy je z szacunkiem i zawsze wsłuchujemy się w głos mieszkańców. On jest po prostu bardzo ważny.
2: Do tej sprawy pewnie będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień w Legnicy.
21: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
21: Aktywnie w Legnicy.
22: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
2: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
22: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczące możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
0: To już trochę trwa.
22: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
0: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
22: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie. Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami. Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie, mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy Wajgarda, festiwal dosyć słynny, tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. Rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć. Jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
10: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Legnicy wyruszyć na rowerowe zawody.
21: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
1: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój-Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem bike maraton zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Marii Włoszczowskiej. Dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
10: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
1: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu Bike Marathon, dla nich najważniejsza jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
10: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
1: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fan, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
10: Wyścigów, w których mogą wziąć udział legnicy rowerzyści, jest oczywiście na Dolnym Śląsku więcej.
4: W tym roku, jako klub Księża Sobótka, planujemy szereg imprez, począwszy już od pierwszego wyścigu, który odbył się 12 kwietnia, Ślężański Mnich, poprzez kolejne w czerwcu i w lipcu. Będziemy starali się jakby wrócić do koncepcji organizacji imprez międzynarodowych na Dolnym Śląsku i w czerwcu będzie to wyścig kategorii 2-1 dla juniorów, wyścig etapowy 11-14 czerwca, no i w czerwcu również wyścig wszechradzki dla elity mężczyzn.
10: A na te wszystkie wydarzenia zapraszał prezes Ślęża Sobótka Bike Akademii Przemysław Bednarek.
21: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Teraz w programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się tematami kolejowymi. Pociągi wodorowe, bateryjne czy z superkondensatorami. Jakie nowoczesne składy i kiedy mają zacząć jeździć po Dolnym Śląsku? W jaki sposób kierowcy potrafią łamać przepisy na przejazdach kolejowych w regionie? O tym wszystkim będziemy mówić. Na początek jednak o nowych pociągach kolei dolnośląskich, które już jeżdżą po torach.
21: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
5: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Otrzymaliśmy 309 milionów złotych na zakup, zakup 10 nowych pojazdów. Od stycznia staramy się o kolejne pojazdy. W sumie 1,6 miliarda milionów złotych na zakup blisko 101 pociągów kolei dolnośląskich na całość taboru, czyli 108. 101 pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się. Też gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu tych środków zarządowi, poprzednim zarządom, ponieważ gdyby nie to, dzisiaj myślę, nie stalibyśmy nawet w tym nowym pociągu, a nie wiadomo też, jakby funkcjonowały koleje dolnośląskie, patrząc na to, jak rynek kolejowy się zmienia, jak się rozwija, jak przewoźnicy wchodzą, wychodzą z naszego rynku. Ostatni przykład przewoźnika z Czech, który bardzo szybko zrezygnował z poruszania się po naszym kraju. Koleje dolnośląskie planują

0: Są też taka ilość pociągów. Nowe fotele, czyste, ładne toalety, gniazdka USB, możliwość przewożenia rowerów, miejsca stojące przeznaczone dla, czy to dla kobiet w ciąży, dla starszych.
1: Właśnie jesteśmy na pokładzie najnowszego pociągu kolei dolnośląskich. Damian Stawikowski, prezes kolei dolnośląskich. To jest 98. pojazd, który odebraliśmy. Sfinansowane te ostatnie pojazdy są ze środków KPO, to jest 309 milionów złotych. Kolejne 10 jest produkowanych i też ma dostać dofinansowanie 309 milionów złotych. Te słynne środki właśnie KPO już właśnie trafiły na Dolny Śląsk. To jest ten przykład tego pięknego pojazdu. Także zapraszamy dolnoślązaków i nie tylko osoby odwiedzające Dolny Śląsk, aby jeździły kolejami dolnośląskimi takimi ładnymi pojazdami. My nie mamy starych pociągów, my mamy, można powiedzieć, najbardziej nowoczesny, nowy tabor w Polsce, patrząc na ilość pociągów. Natomiast to już jest 35. pojazd tego typu, jednej serii, tak zwany ELF2, polskiej firmy. I to jest ważne, że Polacy produkują tak wspaniałe pociągi. Mamy ich już tego typu 35 pojazdów, to jest ELF2. Może zabrać nawet 500 osób na pokład. Natomiast kolejnych 10 jest produkowanych i mamy nadzieję, że zamówimy kolejnych jeszcze 20, czyli będzie 65 pojazdów tego typu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mając jeden typ pojazdu, mamy mniejsze koszty potem utrzymania serwisu, no bo wiadomo, części, utrzymanie tego samego taboru jest znacznie tańsze i łatwiejsze. Co jest też ważne, ten pojazd został wyprodukowany, patrząc na dzisiejsze terminy, w rekordowo krótkim czasie, bo w niespełna 12 miesięcy. Także te 10 pojazdów były w rekordowych terminach, za rekordowe pieniądze i za rekordowe dotacje.
2: Powiedział pan, że państwo mają nadzieję na kolejnych 20 nowych pociągów. Co to znaczy?
1: Ponieważ złożyliśmy wnioski do programu Feniks, gdzie można uzyskać kolejne pieniądze unijne na dofinansowanie. My zamówiliśmy 20 właśnie tych pociągów, o których tutaj mówiłem, następnych takich w firmie PESA. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to śmiało będziemy mogli zacząć produkować te pociągi, które za chwilę będą jeździć być może na przykład po Opolszczyźnie.
2: A te dostarczane teraz składy, czy one są na jakichś konkretnych trasach?
1: Tak, to są konkretne trasy tutaj. Jeździmy niby na przykład do Zielonej Góry, czyli łączymy województwo dolnośląskie z województwem lubuskim. Bardzo dużo połączeń, no i na całym Dolnym Śląsku tutaj. Nie chcę tak powiedzieć, że przyjmujemy Polszczyznę, natomiast trwają rozmowy, żeby wydłużyć nasze pociągi, żeby na przykład jeździły do Opola. Natomiast to już zależy od decyzji i porozumienia pomiędzy marszałkami województwa dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast jeździmy już do województwa opolskiego, przecież do Namysłowa, do Brzegu.
2: A ten przetarg na składy wodorowe lub inne, na jakim jest etapie?
1: Jest na takim etapie, że ogłosiliśmy postępowanie w grudniu. Zgłosiły się cztery firmy, cztery podmioty polskie i zagraniczne. Z tych czterech podmiotów wybraliśmy wstępnie trzy. To są jakby firmy, które u nas istnieją na rynku polskim. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i teraz zapraszamy te trzy firmy do złożenia jakby już tych takich trzy ostatecznych ofert już na pociągi, bo najpierw musieliśmy jakby poprosić firmy, żeby sprawdzić wszystkie dokumenty formalne, bo taka jest niestety długa procedura ustawy o zamówieniach publicznych.
2: I teraz państwo zapraszają ich
1: do złożenia już konkretnej oferty na konkretne pociągi, także my jeszcze nie wiemy, jakie pociągi są zaoferowane, czy to będą pociągi napędzane elektrycznie i będą miały baterie, czy też będą miały także ogniwa wodorowe. Bo tutaj jest jakby alternatywa. Mogą to być pociągi nieklasyczne, bo my w ogóle wymyśliliśmy jakby nowy rodzaj pociągu. Może nie wymyśliliśmy, natomiast taki pociąg jest oferowany, żeby miał pantograf i baterie, ale także na przykład ogniwa wodorowe.
2: Dlaczego tak?
1: Ponieważ my mamy specyfikę takich tras na Dolnym Śląsku, że mamy bardzo rozbudowaną tą sieć elektryczną, ale też bardzo długie odcinki, tak zwane spalinowe, można powiedzieć, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. No i tam to, co musimy się przesiadać z pociągu elektrycznego na pociąg spalinowy. Natomiast kiedy będziemy mieć pociąg, który będzie mógł jechać pod tak zwanym drutem, będzie miał pantograf, a tam już, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, będzie mógł być napędzany prądem, który jest zmagazynowany w baterii, z tego, a na końcu na przykład takiej

0: i nijak Kłodzko-Kudowa, gdzie się jedzie prawie 40 km w jedną stronę i trzeba wrócić drugie 40 km. Tam na końcu tej linii będzie można na przykład doładować baterie ogniwami wodorowymi.
1: Kiedy państwo chcą wybrać ostatecznie, bo nawet dwójkę producentów mogą wybrać?
0: Tak, zależy jakie pojazdy zostaną przedstawione. Będą to prototypy, będziemy je testować przez rok czasu i myślę, że w czerwcu tego roku będziemy wiedzieć, czy te firmy spełniają nasze oczekiwania, czy też nie. Także chcielibyśmy to w czerwcu tego roku zamknąć, to postępowanie.
1: A od grudnia koleje dolnośląskie będą kursować z Legnicy prawie do Berlina, ale z przesiadkami i wykorzystując dzierżawione pociągi.
2: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
0: Dlaczego? Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie, można powiedzieć, znowu do Berlina, bo to jest ważne.
3: Już od grudnia pojedziemy do Cottbus, dzięki temu koleje dolnośląskie będą w 4 województwach i w 3 krajach. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Trasa bardzo atrakcyjna, ponieważ z Cottbus już blisko do Berlina. Całość takiej trasy, jeżeli chodzi o przejazdy, bo tutaj nie liczę przesiadek, będzie trwała 4 godziny 29 minut, czyli jedynie o 15 minut dłużej niż przejazd pociągiem Wawel z Przemyśla właśnie do Berlina. Będzie to na pewno trasa konkurencyjna, przejazd konkurencyjny i też będzie jeździł częściej niż pociąg Intercity, ponieważ planujemy 7-8 par pociągów, połączeń między tymi miastami, więc jak najbardziej już dzisiaj zapraszam.
0: Od grudnia tego roku będziemy jeździć do Cottbus z Legnicy, ale patrząc, że możemy się przyjechać z Wrocławia do Legnicy, z Legnicy do Cottbus i dalej do Berlina, także Wrocław uzyska, Legnica i w ogóle Dolny Śląsk, nowych 7 połączeń do Berlina. Będą bardzo dobrze skomunikowane. Dlaczego? Bo my otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg kolei dolnośląskich jedzie. Jeżeli one będą, siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina. Z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin. Takie są nasze analizy, że właśnie ten kierunek, bo to jest jakby też przedłużenie tych pociągów do żegania i no, wydłużamy po prostu relacje i dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Też wiemy, że wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. My jesteśmy spółką regionalną i możemy tylko łączyć regiony, nie łączymy tutaj państw. Natomiast to jest tak jak z naszym połączeniem, można powiedzieć, do Drezna. My możemy jechać za granicę, jeździmy do Görlitz, będziemy jeździć teraz do Görlitz, no i tam przesiadają się nasi pasażerowie, sam takim pociągiem jechałem, to jest tak zwana promocja specjalna drezdeńska i być może zrobimy też takie połączenie i też promocję właśnie na promocję berlińską, że będzie właśnie można sobie śmiało te 7 nowych połączeń pojechać z przesiadkami niestety, no ale są dzisiaj takie przepisy, że nie możemy bezpośrednio wjechać do Berlina.
1: A skoro mowa o pociągach, to teraz o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych na Dolnym Śląsku, bo w ostatnim czasie doszło do kilku poważnych wypadków w tych miejscach.
4: Aspirant sztabowy Łukasz Witkowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego. Osoby przemieszczają się kolejami dolnośląskimi, ale i też wiele osób decyduje się na podróże indywidualne pojazdami codziennie. Jedziemy, zbliżamy się do przejazdu kolejowego i co trzeba wtedy zrobić? Rozglądać się, zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje, ale i też nie wjeżdżać nigdy na przejazd, jeżeli pojawia się jakikolwiek komunikat ze strony sygnalizatora, bo to skrajnie niebezpieczne. Musimy pamiętać o tym, że pojazdy szynowe to kilkadziesiąt ton. Taka jest waga takiego pojazdu. Człowiek przemieszczający się samochodem ma małe szanse na to, żeby wyjść cało ze zderzenia z tak wielką i rozpędzoną maszyną.
5: Aspirant sztabowy to ma słusznie jak Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o sam rok, powiem szczerze, że są to traumatyczne oczywiście wydarzenia, wszystkie związane z wypadkami, z kolizjami. Jeżeli chodzi o sytuację tą najtragiczniejszą, nie wiem, czy odpowiednim słowem będzie, cieszymy się, jednak jest spadek. W poprzednim roku, w roku 2025, jeżeli chodzi o osób, które zginęły na przejazdach kolejowych na terenie Dolnego Śląska, były takich osób 3. A w roku 2026 mamy w chwili obecnej, adekwatnie do tego czasu, mamy takich osób 2. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, to takich wydarzeń w 2025 mieliśmy 156, a w chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, w tym roku, mamy takich sytuacji 32. Więc powiem szczerze, że jest, można powiedzieć, na chwilę obecną poprawa. Cieszymy się, ale działamy podczas tych działań wszelakich związanych z przejazdami kolejowymi w stosunku do kierowców, a również też do osób pieszych, wykorzystujemy też drony nasze, bo bardzo często mamy dron, który lata i najczęstszymi takimi wykroczeniami ujawnionymi to oczywiście jest niestosowanie się do znaku B20, czyli znak stop, wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, a szczególnie na tych niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Kierowcy się tam czują troszeczkę tak zapomniany, jednakże przypominamy, że tam też przepisy obowiązują. No i najczęstszym takim zdarzeniem niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, bo jak wiemy, na większość tych przejazdach kolejowych również ta sygnalizacja świetna jest. Mamy światło czerwone, opuszczane są bardzo często zapory, czyli potocznie mówiąc te szlabany. Kierowcy niektórzy nawet pozwalają sobie, jeżeli mamy pół zapory, omijać, jechać dalej. Również takie wykroczenia są ujawniane. Konsekwencje dosyć są bardzo poważne, bo przy tych wykroczeniach tam są mandaty rzędu 1000 zł, 2000 zł, a przy recydywie też w niektórych wypadkach mamy razy 2. No i punktów potocznie mówiąc karnych, czyli przypisanych do danego wykroczenia, w takich wypadkach, tych poważniejszych, mamy 15, czyli to jest bardzo dużo.
1: To ostrzeżenie kończy program Tydzień w Legnicy. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się wkrótce.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Program Tydzień w Legnicy, Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco. Spodziewajcie się po nas tym razem podpowiedzi, jak można spędzić czas w Legnicy, na przykład na Festiwalu Srebro czy wydarzeniach przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Będzie też jednak o aplikacjach, które mogą nam się przydać, czy pożyczkach dla przedsiębiorców. A zaczniemy od tematu remontów, ale remontów boisk czy szatni sportowych. Niemal 1 340 000 zł przeznaczył na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2: 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia, po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku. Często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
3: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Ponad 1 000 000 zł. To są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no, różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
1: Pieniądze dostał między innymi klub Konfeks Legnica.
0: Aktywnie w Legnicy.
4: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfeks Legnica.
1: Na co Państwo dostali pieniądze?
4: Na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
1: Stadion wymagał tego remontu?
4: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także.
1: Mówimy o którym? Przy jakim ulicy?
4: Przy ulicy Grabskiego.
1: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
4: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
1: A ten pierwszy etap już się zakończył?
4: Czy? Tak, już jest zakończony.
1: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
4: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
1: I na kiedy Państwo planują pracę w tym drugim etapie?
4: Teraz zaczynamy już.
1: Ile potrwają?
4: Około 2 miesięcy.
1: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku
4: zupełnie? Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
1: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
4: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
1: Czyli Państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
4: Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
1: Czyli trzeci etap, to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace kończą?
4: Myślę, że nie. Raczej nie.
1: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
4: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci, 16 grup.
5: Zainteresowanie.
4: Jest duże zainteresowanie naszym klubem. I nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Te dzieci tak się fajnie u nas czują.
5: I oni grają już na jakim poziomie?
4: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
5: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
4: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczy rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy z tym meczy.
1: Do tematu jeszcze wrócimy, ale przerywamy na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy z ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
6: Dawid Filipowski, zapraszam. Nowy żłobek na legnickich piekarach rośnie w oczach. Budynek ma już dach. W środku trwa budowa ostatnich ścian działowych, montaż instalacji oraz przeszkleń. Inwestycja pochłonie około 9,5 miliona złotych, ale na budowę miasto otrzymało 7 milionów państwowego dofinansowania. Bezpłatne będą warsztaty wyjazdowe dla legnickich organizacji pozarządowych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała szkolenia, które pomogą im wypracować nowoczesne standardy działania. W naborze mogą wziąć udział stowarzyszenia z całego regionu.
0: Wtorek.
6: Legnica otrzymała 280 tysięcy złotych z budżetu województwa na naprawę alejek w Parku Miejskim. Gmina Wyznaniowa Żydowska 100 tysięcy na pracę na zabytkowym cmentarzu, a parafia ewangelicka Augsburska 80 tysięcy na roboty w kościele Marii Panny. Pszczelarze z powiatu legnickiego też mogą ubiegać się o wsparcie z województwa. Samorząd Dolnego Śląska przeznaczył 1 000 000 złotych m.in. na zakup pokarmu dla pszczół, mówi Natalia Gołąb z zarządu województwa.
7: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów.
6: Środki zostaną też przeznaczone na budowę pasiek edukacyjnych.
0: Środa.
6: Prawie 14 tysięcy linijek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży trafiło do legnickich szkół. W trudnych chwilach mają przypominać uczniom, że nie są sami i mogą liczyć na wsparcie specjalistów. Akcję wspólnie zorganizowali Urząd Miasta i KGHM Metrako.
0: Czwartek.
6: Jest już przetarg na projekt przekształcenia dawnego kina Ognisko w inkubator przedsiębiorczości. Zabytkowy obiekt zyska nową funkcję, ale z poszanowaniem swojej historii, zapewnia Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
8: Ta wielka sala będzie wykorzystywana jako wielka, piękna sala konferencyjna.
6: Zanim zapadła decyzja, miasto zleciło analizy, które pokazały, że brakuje tutaj miejsc do rozwoju firm. Tymczasem 90% zakładów na Dolnym Śląsku planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Wynika z badania przeprowadzonego przez jedną z agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim udział menedżerowie firm zajmujących się półprzewodnikami, elektromobilnością i produkcją maszyn.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawił Wam Dawid Filipowski, a my wracamy do inwestycji w sport na Dolnym Śląsku. Klub Unia Rosohata z okolic Legnicy, klub niezwykły, bo ze złotą gwiazdką PZPN z małej miejscowości, w której mnóstwo dzieciaków trenuje piłkę nożną, też planuje inwestycje za m.in. pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
9: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosohata. Otrzymaliśmy dofinansowanie łącznie z gminą Kunice do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
5: Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
9: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu, bo mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Rosohata. I my jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
5: Dlaczego?
9: Dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerach albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stowarzyszenie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskiej. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
5: A to ile to mieszkańców?
9: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkańców, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia, no i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, mamy 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na, w tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no i tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok docelowego boiska, tego głównego. Porozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no, więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
5: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
9: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo. Boisko jest ogólnodostępne. Dzieciaki mogą przychodzić, kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc... więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
5: Ale to które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
9: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych, no mnóstwo, więc to po prostu jest, oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z rolika, tak, korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
5: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonie?
9: Około 110 tysięcy.
5: Proszę opowiedzieć o niej.
9: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną, no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także bez problemu.
5: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale...
9: To jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
5: Kiedy państwo mają plan, żeby powstało?
9: Znaczy my musimy jak najszybciej, my działamy już teraz, jakby przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, 140 dzieci, my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
5: Dalej. Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają państwo?
9: Nie, czekamy, no musimy, wie pani, no, musimy mieć finanse, tak? Zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby no, w zasadzie czekamy na przelew środków i idziemy do przodu.
5: I ile może potrwać budowa?
9: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
5: Czyli ekspresowo.
9: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
1: Trzymam więc kciuki, żeby się udało i zapraszam Was już na kolejną część programu Tydzień w Legnicy, w której czeka na Was zupełnie inny temat.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy porozmawiamy sobie teraz o dwóch aplikacjach i sprawdzimy, jak bardzo mogą nam się przydać. Chodzi o aplikację mObywatel oraz o regionalny system ostrzegania. Zacznijmy może od znanego pewnie przynajmniej części z Was mObywatela i nowości, jakie pojawiły się w tej aplikacji.
0: przydatne dla mieszkańców Legnicy.
10: Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Mieszkańcy Legnicy, ale też całego powiatu legnickiego, podobnie jak mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tutaj na początku chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, z których legniczanie i mieszkańcy powiatu legnickiego mogą korzystać, to jest chociażby taka usługa jak M-stłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
5: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularny.
10: Będzie popularny, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i, co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię i na tej podstawie można... To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą, z której mogą korzystać mieszkańcy Legnicy, ale też w ogóle powiatu legnickiego, to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, szczególnie tutaj w kontekście mieszkańców powiatu legnickiego, to jest, ale też szczególnie tutaj seniorów z Chojnowa, Krotoszyc, Kunic, Miłkowic, Legnickiego Pola, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi. I co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Ale tych, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel. Jeżeli jesteśmy oczywiście osobami, które stawiają pierwsze kroki, jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, smartfony, warto pobrać taką aplikację mObywatel z osobą zaufaną, do której mamy zaufanie, która jest młodsza i przeprowadzi nas przez ten proces, ale też trzeba pamiętać, że w tej aplikacji mObywatel zawsze możemy mieć pod ręką legitymację rencisty, którą też czasami używamy, wykorzystujemy przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. I tutaj też kwestia będzie, jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie jest w wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy. Oczywiście nie wszystkie dokumenty, tu też być może uprzedzę pytania, można wprowadzić w tym momencie do aplikacji mObywatel, ponieważ te dane źródłowe, z których aplikacja mObywatel czerpie informacje, są rozproszone, nie ma jednego źródła. Chociażby ostatnio ktoś mnie pytał o to, czy możliwa będzie karta wędkarska w aplikacji mObywatel. Pewnie w przyszłości tak, ponieważ to jest tylko to jest bardzo prosty krok, aby dodać tam taki dokument. Tylko kwestia zebrania tych wszystkich danych, numerów, legitymacji w jedno źródło, tak aby po prostu wszyscy w tym samym czasie mogli korzystać z aktualnej bazy tych dokumentów. To jest wyzwanie, ale z tym wyzwaniem poszczególne jednostki, liderzy tych projektów cyfryzacji radzą sobie, ponieważ też no, cyfryzują te dokumenty, prowadzą te rejestry, chociażby dzięki wykorzystaniu środkom z Unii Europejskiej.
5: A jeśli mamy już od jakiegoś czasu aplikację mObywatel, ona się aktualizuje, te nowości wchodzą na bieżąco?
10: Ona się aktualizuje, tak więc tutaj też trzeba po prostu podążać za tymi krokami. Zawsze po zalogowaniu, jeżeli pojawi się nowa funkcja, to też jako użytkownik otrzymujemy informacje. Też te informacje są przekazywane za pośrednictwem mediów, więc też warto śledzić. Krótko mówiąc, no, to jest jakby kolejny element i przykład tego, że rząd pracuje nad tym, aby ta administracja była nie tylko blisko mieszkańców, chociażby jak terenowe punkty paszportowe, które możemy spotkać na terenie Dolnego Śląska, ale też żeby te sprawy związane z administracją rządową, żeby one też można było je po prostu w wygodny sposób załatwić. I tutaj też sporo dobrych i pozytywnych opinii płynie od Polaków, którzy po wielu latach albo przy okazji wizyty w Polsce próbują załatwić sprawy. No i na przykład dowiadują się o takiej aplikacji mObywatel i są w szoku, że w ich kraju, który opuścili kilka lat czy kilkanaście lat temu, dzisiaj takie sprawy można załatwiać właśnie w ten sposób, więc to jest też taki motywator, myślę, zarówno dla administracji rządowej, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla tych wszystkich osób, które rozwijają aplikację mObywatel do tego, aby realizować te zadania i dodawać tam nowe dokumenty.
1: Tyle o aplikacji mObywatel, a w programie Tydzień w Legnicy sprawdźmy jeszcze, jak bardzo może nam się przydać aplikacja Regionalny System Ostrzegania.
11: Trudno sobie wyobrazić nieużytkowanie, nieposiadanie tej aplikacji. Dariusz Staniów, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jest to aplikacja przekazująca autoryzowane informacje, czyli nie musimy weryfikować informacji pochodzących z centrum, które dystrybuje tą informację. Gospodarzem tej aplikacji jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, natomiast na poziomie regionalnym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wnioskuje i uruchamia alerty za pomocą tej aplikacji w odniesieniu do mieszkańców określonych powiatów, gmin. Więc to jest aplikacja, która pozwala posiadaczowi określić poziom jego zainteresowania. Aplikacja składa się z kilku warstw, gdzie można sobie zastrzec informacje na przykład o zagrożeniach w ruchu drogowym, czy zagrożeniach meteorologicznych, czy o kryzysie przemysłowym. I można uruchomić sobie wszystkie warstwy i określić, jaki teren nas interesuje, jaki obszar województwa pozostaje w naszej sferze zainteresowania. Możemy sobie włączyć geopozycjonowanie i aplikacja będzie domyślnie uruchamiać alerty dotyczące tego terenu, na którym się znajdujemy. W każdym razie dostajemy informację wiarygodną, dostajemy informację szybką, a to spełnia wszystkie przesłanki powiadamiania ludności. Ma być szybka, wiarygodna informacja. Mówiąc o technikaliach, aplikacja jest bezpieczna, jest ustalone autorstwo tej aplikacji, bo to jest aplikacja wykonana przez informatyków Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ona jest lekka, ona nie obciąża nam zasobów pamięci, zasobów naszych smartfonów.
1: A przekonywał o tym w programie Tydzień w Legnicy, którego właśnie słuchacie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Staniów.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Przenosimy się teraz w programie Tydzień w Legnicy do Legnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a dokładniej przeniósł się tam nasz człowiek, Maciej Czujko.
0: Aktywnie w Legnicy.
12: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
13: No to co, to dzisiaj sama. To taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń, wiadomo jaka jest sprawa. Czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach?
12: Tak, zbliża się już powoli, małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki, i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca. I 2 już czerwca na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych w Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawy samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak przed godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9, tak myślimy, że do godziny 10, no maksymalnie do 10.30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych samochodów, bo tutaj też Państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
13: Są auta i sportowe, i zabytkowe.
12: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka do samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
13: Czy doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
12: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś inne. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
13: Oklaskiwać po prostu, nie?
12: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i z wpływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później już przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18 i cały lipiec i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać i tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią pożyczymy nasze maty.

0: Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować.
1: Joga pod chmurką, takie zajęcia już wkrótce w Legnicy, a już teraz trwa u nas Festiwal Srebro, a więcej o nim Justyna Teodorczyk.
2: Co jest grane w Legnicy?
3: Legnicki Festiwal Srebro. Uśmiecham się, jak to mówię, ponieważ jesteśmy po kulminacji festiwalu, czyli po jego uroczystym otwarciu. Mieliśmy kilkuset gości z Polski i zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc no myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem. I teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady mamy w Domu Kultury Atrium, natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASP w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych, i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeum, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeum, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni. Także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeum znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. No właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy, mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą, po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry, i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy scope, czy devices. Małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele. skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, no mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę, która nawiązuje, ponieważ temat międzynarodowego konkursu sztuki złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata, temat tej wystawy brzmiał Everybody, czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała pozytywności, do traum, do chorób, dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie. Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę i ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę na piękne warkocze, które oczywiście są symbolem takiego wychowywania kobiet, powiedzmy jeszcze dosyć patriarchalnego. Ona obcina te warkocze i robi z nich taką rzeźbę, koronę, która naśladuje koronę Miss. W wyborach Miss, prawda? Jest to korona z włosów. Ta korona jest dosyć taka nieprzyjemna, no bo włosy, kiedy są naturalne i na głowie są, prawda, czymś takim, nie wiem, pięknym, czułym, ale kiedy są oddzielone od organizmu, od ciała, widać, że wiemy wszyscy, że wzbudzają w nas takie dziwne uczucia, prawda?
1: To nie koniec opowieści o Legnickim Festiwalu Srebro. Będzie o nim też w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy, więc polecam i zapraszam, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Można by mówić długo o Festiwalu Srebro, bo też dużo dzięki niemu się dzieje. O wystawach prezentowanych w jego ramach opowiada Wam Justyna Teodorczyk w rozmowie z Maciejem Czujko.
2: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
3: My praktykujemy od lat te wystawy, więc my mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która jest takimi sztucznymi brwiami, które właśnie te brwi nawiązują do... Te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej nie możemy. Także mamy taką właśnie koronę z włosów, mamy sztuczne brwi. Mamy pracę, która jest hakiem na szyjni, który tak naprawdę jest hakiem. To jest taki wielki, potężny hak, który kojarzy się z rzeźnią, z wojną, z przemocą, albo nawet z przyjemnością, prawda? Kiedy ludzie, ci, którzy się podwieszają na hakach, jakąś taką ekstremalną przyjemność w tym znajdują. No więc mamy pracę, piękny naszyjnik z lusterek, który odbija nasze niedoskonałości. Kiedy go zakładamy, widać nasz podbródek, nasze uszy, nasze usta w taki z takiej perspektywy, jakiej na co dzień nie widzimy. Więc to jest praca, która wypacza nasz obraz i zadaje nam pytanie właśnie o to, co jest ważne w dzisiejszym takim kształtowaniu czy pokazywaniu ciała. Podam tylko kilka przykładów, ale właśnie takie refleksje i konfrontacje z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrane 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obcują Państwo z czymś na najwyższym poziomie, natomiast uprzedzam, że to, co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
4: A czy możemy polecić któreś z wystaw albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie, czy one są podzielone jakoś tematycznie?
3: Tak, oczywiście, jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, międzynarodowy konkurs sztuki złotniczej.

0: obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał, i oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie 3 wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę nowe, selekcjonowane w najlepszy sposób z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellanger, która dostała nagrodę, i ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet, właśnie na tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do tego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiali, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie filcowe na przykład, no nie wiem, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które no właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, no to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia, co jest właśnie zadaniem sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, nie wiem, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych. I za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ no, planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. No my niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to są ich prace dyplomowe, natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne nasze naszyjniki, kolie zrobione właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka. One są wszystkie bardzo ciekawe. I to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Everybody, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia. I też wystawę taką poświęconą w dużej mierze cielesności także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki, właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszyjnika, chociaż mam nadzieję, że wielu z Państwa by się odważyło to na siebie założyć i to nosić, ale właśnie obejrzeć to jako małe dzieło sztuki, które próbuje nam opowiedzieć ważne rzeczy i wielkie historie.
1: A widziałaś już na ulicy Legniczan, którzy może mieli na sobie jakąś biżuterię, którą wystawialiście albo którą mieliście u siebie, którą można było kupić?
0: Tak, widziałam dyrektorkę Galerii Sztuki na 2 konferencjach prasowych, za każdym razem prezentującą właśnie jakąś niespotykaną biżuterię, więc widziałam też już w mediach społecznościowych, że jedna autorka z zagranicy, zdaje się z Ameryki Południowej, pochwaliła się, że właśnie widziałam, dziękuję za promowanie mojej biżuterii, widziałam ją na konferencji prasowej, więc ja myślę, że to raczej w takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści unoszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię.

0: każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się za granicą. To jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie styl albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce to widać właśnie w tym środowisku czy w branży. Natomiast tak na co dzień jeszcze nie za bardzo, ale widzę, że wielu mężczyzn ma taką odwagę sięgać po dotychczas kobiece atrybuty, więc jestem naprawdę dobrej myśli.
1: Zmieniamy temat.
2: Było o biżuterii, to teraz będzie o pieniądzach, choć nie na biżuterię przeznaczonych, bo chodzi o inwestycyjne pożyczki obronnościowe dla dolnośląskich przedsiębiorców.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Legnicy.
3: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
4: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiada.
5: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem np. magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
2: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać, a wszystkim dziękuję, że byliście z nami i oczywiście już tradycyjnie bardzo Wam polecam słuchanie kolejnych programów Tydzień w Legnicy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.